0: że tutaj ja bym powiedział w taki sposób. Jeżdżę dużo po regionie, rozmawiam z ludźmi, jest dużo zastrzeżeń do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie jest źle. Wprost odwrotnie. Tylko żeby nie spocząć na laurach, trzeba dalej ciężko pracować.
1: Będzie się trzeba dogadać z Mateuszem Morawieckim? Z Konfederacją?
0: Nie wiem, ja uważam, że ja już długo rozmawiam z Konfederacją, na przykład w Białymstoku i dyskutuję o wielu rzeczach.
1: Jak się dogadujecie?
0: Normalnie, łączą nas wspólne cele.
1: Chociaż to wiadomo, ta polityka regionalna, ona też zupełnie różni się od tej ogólnokrajowej.
0: Oj,
1: to jest insza inszość.
0: Teraz się tak nie zmienia. Jak ja widzę po sejmiku, to właśnie odwrotnie. Na sam sejmik właśnie weszła ta polityka krajowa. Za mojej kadencji to ona była regionalna, ale teraz, to muszę powiedzieć, po tym jak słyszę niektóre wypowiedzi pana marszałka Prokuryma, to wprost mogę powiedzieć, że tak jakbym słyszał Donalda Tuska, ale to jest ta sama retoryka i ta sama wiarygodność, to ocenią mieszkańcy.
1: Po wakacyjnej przerwie wracają obrady sejmiku 22 września, sesja, na której będą poruszane ważne tematy, między innymi sytuacja PKS Nowa. Nadal jest pan przeciwny tej zmianie lokalizacji bazy łomżyńskiej PKS-u?
0: Panie redaktor, oczywiście, że jestem przeciwny.
1: Dlaczego? Związkowcy się dogadali. I teraz mówią, że jest w porządku.
0: Jest w porządku, będzie w porządku dopiero wtedy, kiedy zobaczę przepisach, dokumentach strategicznych spółki PKS Nowa, to, co uzgodniłem przy związkowcach, że będzie wpisane, że środki ze sprzedaży części bazy w Łomży zostaną spożytkowane na bazę w gminie. Ja powiedziałem w taki sposób, jeżeli to będzie wpisane, to w to uwierzę. A jeżeli PKS jest dzisiaj zadłużony na półrocze, na kwotą minus 11 milionów złotych, czego nigdy jeszcze w historii nie było, to czy pani uważa, że zarząd tej spółki wyłoży pieniądze na bazę w sytuacji, kiedy będzie miała kolosalną stratę? Nie, oni będą zobligowani do pokrycia tej straty, bo nie będą mieli z czego jej pokryć, bo inaczej będzie trzeba tą spółkę postawić w stan upadłości. Jestem za tym, że jeżeli się wszystkie strony domówiły, ale nie wszystkie, bo to tylko związkowcy, jednego ze związków domówili się, że ma być taka sytuacja. Część związków jest temu przeciwna, bo wiemy z doświadczeń zarządzania przez Platformę Obywatelską, PKS-em i PSL, że raczej jest wyprzedawany majątek i pokrywana później strata i łatana jest dziura, a nie ma żadnych inwestycji. Jedyna komercyjna, jaka powstała, to jest tylko dworzec w Łomży, ale za tych czasów to przecież został majątek sprzedany na 36 milionów złotych. Za lata tylko 16-18. A teraz już mamy majątek sprzedany w wysokości prawie 11 milionów złotych. Takich nigdy sytuacji nie było.
1: No ale jakiś program naprawczy jest wdrażany, będzie wdrażany.
0: Ale jaki? Słyszała pani redaktor taki program? Ja nie
1: słyszałem. Jeśli są...
0: Ja jestem radnym sejmiku i nie słyszałem żadnego programu naprawczego. Słyszałem tylko okrągłe zdania, jak to będzie cudownie i wspaniale, a jest sytuacja na przykład taka, że w okręgu północnym spółka PKS Nowa przegrała praktycznie wszystkie przetargi na dowóz dzieci do szkół.
1: Ale czy to jest wina tylko spółki?
0: No a czyja? W tej sytuacji, przecież to spółka przedstawia ofertę i tam mówi w taki, a nie inny sposób, przedstawia ile jest w stanie przeznaczyć środków i jakie autobusy do tego podstawia. Mówiłem, że trzeba z KPO i to do końca jeszcze zarządzający programem zwiększył tą wartość dofinansowania, żeby zakupić tabor B6, czyli ten jeszcze spalinowy, który spokojnie mógłby być konkurencyjny. Na dzień dzisiejszy mamy elektryki, które nie mają do końca przygotowanej infrastruktury do tego, żeby jeździć, a po drugie są drogie w utrzymaniu. Jak to się sprawdzi? Na krótkich dystansach? Tak. Bo sam zapisałem w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego pierwszy raz w historii samorządu pieniądze na tabor, ale część trzeba, że tak powiem, wydać pieniędzy na tabor, który jeszcze jest tradycyjny, bo nie mamy przygotowanej infrastruktury, a drugą część nie na elektryki, a na hybrydy. I o tym mówiliśmy, że trzeba renegocjować program, a był taki moment, pół roku temu, i zmienić kwalifikacje tego zamierzenia na hybrydę, a nie na elektryki, bo nie ma do tego przygotowanej infrastruktury. Dlatego PKS nie jest konkurencyjny. Super.
1: No to jaki jest pana zdaniem program naprawczy i pomysł na to, żeby uratować sytuację?
0: Panie redaktor, myśmy od początku mówili, że trzeba zróżnicować tabor. Jeden ma być spalinowy, tradycyjny, bo taką mamy infrastrukturę i ten tabor już stał na, bym powiedział, w tych zakładach, które to produkują. Można było na to uzyskać dofinansowanie prawie 95%. Można było wtedy, i to było przygotowywane za moich czasów, po to spółka była oddłużana. I dlatego wynik był za 2023 rok najniższy, bo prawie 300 tysięcy tylko straty. Nie 12 milionów, nie 11. Oddaliśmy spółkę z wynikiem za 2023 rok minus 300 tysięcy. Po to, żeby mogła ta spółka wystąpić w konkursie i nabyć tabor, praktycznie wkładając tam 5% wkładu własnego. To są grosze. Stać by było PKS na takie rzeczy. I z drugiej strony, z tego co słyszałem, spółka PKS Nowa zadłużyła się na to, żeby wziąć, skorzystać z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ten wkład powinien być pokryty ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a nie ze środków tego kredytu, że spółka musiała wziąć kredyt, żeby mieć na wkład własny na te elektryki. To dalej jest pogłębianie zadłużenia. A jeżeli to zestawimy z tą sytuacją, że nie ma i jest coraz mniej tych dowozów do szkół i przegrywa PKS konkurencję, no to to będzie tylko i wyłącznie się pogłębiało. Teraz boję się, że już jesteśmy w sytuacji takiej, że nie da się tego odwrócić, bo tych konkursów już nie ma. To jest pewne strategiczne patrzenie na to i żeby była jasność. Myśmy na normalnej komisji, bez żadnych mediów, to mówili i prezesowi Bojnie, i prokurentowi Bryglewskiemu, i dla zarządu. Myśmy wskazywali, zróbcie to. Tylko co? PiS to zrobił, to znaczy, że to było B i było trzeba to wyrzucać do kosza? Nie, dziś byłyby pieniądze. Czekano w PKS-ie na wejście ustawy o przewozach. Została ona zawetowana. Z bardzo prostej przyczyny, że gminy nie mogły same decydować, które linie by mogły finansować, a które nie. A PKS przygotowywał się do tego. Przecież tam jest dramatyczna sytuacja. Mówi się w ogóle o kredycie na 50 lat. PKS Nowa. Także kto to będzie spłacał? No pani nawet nie dzieci, a wnuki, pani redaktor. Tego będzie dużo. Tych przykładów można...
1: O ile ktoś jeszcze PKS-ami będzie jeździł? To jest zasadnicze pytanie, bo patrząc...
0: On nie będzie w upadłości,
1: Ale w ogóle patrząc na to, my dzisiaj coraz rzadziej korzystamy z tych PKS-ów.
0: Może być konkurencyjny, tylko trzeba to zoptymalizować w inny sposób. Tylko, że na dzień dzisiejszy obecny zarząd zarówno PKS-u, jak i zarząd województwa uważa, że pozjadą wszystkie rozumy i wie wszystko na lepiej. A zwróćmy uwagę, co się dzieje. Nie mamy więcej środków, nie ma, bym powiedział, jakichś dobrych perspektyw, jeśli chodzi o pieniądze z Unii na następną perspektywę. Słyszymy tylko pożyczki, pożyczki i pożyczki. To co, pożyczkę trzeba oddać. Także to nie wygląda dobrze. No i nie będzie już pieniędzy na tabor nowy dla PKS Nowa. Bo jaki? No tutaj już nie ma nawet takich działań w nowej perspektywie finansowej. To już była, to był ostatni moment i ostatnie rozdanie, żeby można było takie środki uzyskać.
1: Spoglądam na zegarek, musimy kończyć, a myślałam, że po wakacjach każdy będzie wypoczęty, będzie spokojniej, będzie więcej zrozumienia.
0: Ale jest więcej
1: współpracy też przede wszystkim.
0: Panie redaktor, ja bardzo często przekazuję swoje uwagi, tylko tak jak mówię, to wymaga też podejścia z drugiej strony. Ja, jak pełniłem funkcję marszałka, rozmawiałem o wielu projektach, czy to z marszałkiem Leszczyńskim, bo wtedy przekazywał mi, jak można powiedzieć, władzę w urzędzie marszałkowskim i słuchałem, co do mnie mówi. Oczywiście podejmowałem własne decyzje, ale proszę zwrócić uwagę, Dolina Rynicza 4.0 to był projekt, który się narodził przede mną. Ja go kontynuowałem, ja nie wyrzucałem wszystkiego do kosza.
1: A tutaj też jest wszystko wyrzucane, no nieprawda.
0: Tam, gdzie
1: to, co było
0: umowy,
1: rozpoczęte, jest kontynuowane.
0: Bo nie można było tego w żaden sposób, no jakby pan marszałek Piorunek zlikwidował umowę na drogę Łomża-Mężeni, to pewnie by nie mógł tutaj już wjechać, bo by go ludzie wynieśli. Ale tam już była umowa i nie było możliwości cofnąć dofinansowania. W mojej ocenie, ja uważam, że tam, ja mam takie doświadczenie i to doświadczenie wynika z tych wszystkich rzeczy, które w sejmiku zaistniały. Tam, gdzie były umowy już popodpisywane, no to już nie dało rady tego wypowiedzieć, a tam, gdzie tych umów nie ma, to zostało to pozmieniane. Ksylopolis, inne te inwestycje strategiczne, Dolina Wodorowa była, przecież to wszystko zostało zmienione.
1: Radny województwa podlaskiego Artur Kosicki był naszym gościem, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktor.
2: 7:09

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Nawrocki, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panie prezesie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek do opłat bezpośrednich i obszarowych wcześniej niż zwykle. Skąd ta decyzja?
3: To jest odpowiedź na aktualne i najważniejsze potrzeby gospodarstw. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi zaliczki w tym roku zaczęliśmy wypłacać już 8 września, czyli o ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy środki zaczęły trafiać na konta rolników dopiero od 16 października. Doskonale wiemy, że wielu producentów rolnych poniosło w ostatnich miesiącach straty, dlatego ważne jest, by pieniądze jak najszybciej zasiliły budżety gospodarstw i poprawiły ich płynność finansową.
2: Jak wygląda skala tych wypłat? Ilu rolników otrzymało już wsparcie?
3: Tempo realizacji wypłat jest dosyć szybkie. Do dnia dzisiejszego na konta rolników trafiło ponad 4,5 miliarda złotych, a łącznie było to ponad 600 tysięcy kont rolników. Średnia wartość przelewu, która jest kierowana, to jest ponad 7 tysięcy złotych. Każdego dnia liczba przelewów to jest między 60 a 70 tysięcy sztuk.
2: Czy w tym roku wysokość zaliczek jest taka sama jak dotychczas?
3: W przypadku płatności obszarowych są utrzymane zaliczki na poziomie 85% należnej kwoty i to jest tak jak w ubiegłym roku. Natomiast jeśli chodzi o zaliczki dopłat bezpośrednich, tutaj nastąpiła zmiana i zaliczki wzrosły z 70 do 75% kwoty bazowej. To oznacza, że jeszcze przed końcowym rozliczeniem do rolników trafi większa część należnego wsparcia, co może pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw.
2: A jak to wygląda, gdy chcieć przyjrzeć się konkretnym stawkom?
3: Jeśli chodzi o małe gospodarstwa, tutaj ta stawka wynosi 225 euro na 1 hektar, co przy kursie euro ustalonym, czy branym pod uwagę do ustalania tej stawki w złotówkach, daje to kwotę 941 zł i 42 grosze dokładnie do hektara. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe gospodarstwa, tutaj te stawki są bardziej zróżnicowane i zależą czy to od powierzchni gospodarstwa, czy rodzaju ograniczeń naturalnych, czy też obsady zwierząt.
2: Na co rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na etapie przekazywania przez agencję płatności?
3: No przede wszystkim warto sprawdzić aktualność danych dotyczących rachunku bankowego, bo mimo, że dopiero ruszyliśmy z wypłatą zaliczek, a już agencja odnotowała około 1000 zwrotów przelewów, które nie trafiły na konta rolników, czyli możemy domyślać się, że około 1000 rolników w naszym kraju wygląda

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: I tak jak obiecałam, ostatnim już gościem w poranku 7:09 jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Od rana docierają do nas informacje, że w Polsce ponownie poderwano myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainie. To kolejna taka sytuacja. Wczoraj bardzo niepokojące wystąpienie premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że Rosja może uderzać w państwa NATO i przedstawiać te ataki jako przypadkowe. Panie profesorze, zawsze były spekulacje, analizy, ale chyba pierwszy raz tak wprost usłyszeliśmy, że Polska musi przygotować się na takie ataki.
3: To bardzo dobrze, dlatego że tak naprawdę cały czas te zagrożenia są, one nie znikają, one nie zniknęły od 2022 roku. Jeszcześmy mieli naprawdę sporo ataków, które można byłoby tutaj sklasyfikować jako właśnie działania takie wyjątkowo agresywne. Choćby nawet upadek tego K-101 nie tak dawno, co uważam też było bardzo groźne, chyba nawet groźniejsze od tych uderzeń tych paru dronów w pobliżu granicy. No ale wreszcie rzeczywiście premier musiał po prostu powiedzieć społeczeństwu, nie że wiem, że coś może nam zagrażać i że jest sytuacja skomplikowana, ale nazwać to po imieniu, że rosyjskie działania wobec Ukrainy polegające między innymi na niszczeniu tej infrastruktury krytycznej, granicznej, na obezwładnieniu możliwości dostarczania Ukrainie pomocy, że te wszystkie działania będą teraz coraz bardziej niestety dotyczyć.
2: Ale te informacje do tej pory, odnoszę takie wrażenie, były opakowane w jakiś papierek. Wszyscy wiedzieliśmy, o co chodzi, ale tak wprost, tak jak wczoraj, nikt tego nie powiedział.
3: No ale trzeba powiedzieć coś wprost, dlatego że myśmy stali się też ofiarą tego właśnie niedopowiedzenia. To znaczy, kiedy pojawiały się te zagrożenia, kiedy te samoloty były podrywane, kiedy tak naprawdę operowały, chroniąc naszą przestrzeń powietrzną, cały czas myśmy mówili, no dobrze, no ale co dalej, dlaczego? Ludzie się pytali, no a dlaczego nas alarmują? Po co te alarmy? Dlaczego my dostajemy alerty RCB i tak dalej? No to trzeba było to przeciąć i bardzo dobrze, że premier powiedział, no jesteśmy na wojnie de facto. Ona nie tylko toczy się u naszych granic, ale Federacja Rosyjska w ramach swoich koncepcji, prawda, wojny tej wysuniętej z Europą, operuje na terenie Polski, państw bałtyckich i wielu innych krajów w Europie i skutki tego widzimy i musimy się przygotować, że te działania będą coraz bardziej agresywne, dlatego że po prostu Rosja słabnie. A słabnąca Rosja jest coraz bardziej agresywna. No, ta opowieść o szczurze w kącie nie jest przypadkowa. No, ten szczur wprawdzie jeszcze nie jest zagnany do kąta, no ale mentalnie to Rosja jest gotowa na każdą prowokację, byle tylko przełamać ten impas, który bezpośrednio zagraża tej dyktatorskiej władzy.
2: Rosja słabnie i porywa się na ataki 3 kilometry od naszej granicy?
3: Nie, to, że akurat atakuje przy granicy, jest oczywiste, dlatego że zmieniła koncepcję działań bojowych. I ta koncepcja mówi, atakujemy infrastrukturę krytyczną na obszarach przygranicznych, dlatego że mamy uniemożliwić Ukrainie dostawanie czy tam otrzymywanie pomocy. I dlatego realizuje się taki, a nie inny cel. I to jest koncepcja po prostu wojny w tym okresie, który teraz widzimy, czyli mniej więcej jesień, zima, przełomu 26-27, bo Rosjanie będą chcieli zniszczyć całą infrastrukturę, a jednocześnie zniszczyć możliwości dostarczania Ukrainie pomocy, liczyć na to, że Ukraina w końcu padnie, czy też przystąpi do rozmów wymuszonych przez Stany Zjednoczone na rosyjskich warunkach. Więc my tutaj jesteśmy dodatkiem, dlatego że tak naprawdę mamy dwie operacje. Jedna to jest ta ukraińska i ona rzeczywiście tutaj jest odczuwalna także przy naszych granicach, a druga to jest operacja na Europie. Rozbicie Europy, osłabienie Europy, bo tylko wtedy zdobędziemy Ukrainę, a wzięcie Ukrainy to jest element do działań właśnie wobec Europy, bo Rosjanie bardzo jasno nakreślili swoje cele i oni je będą realizować bezwzględnie, a te cele to jest przywrócenie odpowiedniego miejsca dla Federacji Rosyjskiej plus wpływ czy kontrola w jakiejkolwiek formie terenów postsowieckich plus Europy Środkowej. I do tego potrzebna jest Ukraina jako symbol tego, że jeżeli nie dostaniemy tego, co chcemy, to bez względu na koszty weźmiemy to sobie sami.
2: A Rosja, próbując atakować przy granicy, chce pokazać, że artykuł 5 traktatu NATO nie zadziała?
3: A czy artykuł 5 NATO nie ma jak działać w tym momencie? Właśnie dlatego, że nazwijmy to gotowaniem żaby. No te ataki przy granicach, one pełnią tą rolę takiego testu. Tak naprawdę większe testy były, kiedy przebiła się owa rakieta H-101, a jakoś tak nie bardzo mogliśmy reagować. Cała zabawa polega na tym, co podkreślił zresztą premier, że Rosja uderza przypadkiem, nagle. To nie oni, tylko jakaś tam ukraińska wroga rakieta, a to ktoś zakłócił, a to nie miało tu polecieć. I w ten sposób tworzy sytuację, w której nie można tego uznać za celową agresję do NATO. Zwłaszcza, że rozpatrujemy poszczególnymi państwami. Ja już kilka razy w różnych rozmowach postulowałem, że tak naprawdę zarówno NATO, jak i Unia Europejska powinny zebrać wszystkie te akty agresji, które były, i ustalić, czy to nie jest jednak agresja wobec Unii, a nie poszczególnych państw. Bo jak będziemy to rozbijać, to wtedy właśnie Rosja cały czas ma ten plus, że traktujemy to, czasami jako działanie kryminalne, czasami jako działanie, prawda, dywersyjne, ale nie widzimy całości, a całość jest bardzo dobrze rozpisana. To znaczy, celem jest cała infrastruktura Unii Europejskiej i NATO, celem jest rozbijanie państw od środka, celem jest wzmacnianie grup, powiedzmy, skrajnie prawicowych, celem w końcu jest dojście do sytuacji, w której społeczeństwa zmęczone tym wszystkim, a wspierane przez ugrupowania prawicowe z hasłem "to nie nasza wojna" porzucą Ukrainę, a jak rozbita będzie Unia od środka, to może uda się zrealizować ten drugi cel, czyli jednak przejęcie jakiejś kontroli nad państwami tutaj Europy Środkowej z nadzieją właśnie na to, że wycofają się stąd siły natowskie do granicy z 91 roku.
2: Bo my ciągle słyszymy o tym, że dochodzi do tych ataków 3 kilometry od naszej granicy, 4, 5, 10. Te rosyjskie ataki, one są tak technicznie przemyślane, żeby faktycznie to nie spadło po polskiej stronie, czy to jest absolutny przypadek?
3: Nie. To nie jest ani przypadek, ani tutaj specjalne przemyślenie, żeby nie spadło po polskiej stronie. Po prostu atakuje się konkretne cele. Jeżeli mamy infrastrukturę graniczną, jeżeli mamy przejścia drogowe, przejścia kolejowe, to atakuje się to wszystko, co służy przekraczaniu granicy. Czyli miejsca, na których podjeżdżają pociągi po to, by przejść odprawę i zostać wysłanym na stronę polską.
2: A Putinowi zależy na tym, żeby przestać wspierać Ukrainę? Żeby Europa przestała wspierać?
3: Dlatego, że bez wsparcia europejskiego Ukraina upadnie w ciągu kilku miesięcy. Nie dlatego, że nie będzie chciała walczyć, tylko dlatego, że zbankrutuje. Ukraina jest na gigantycznym wsparciu finansowym tutaj Unii Europejskiej, na pomocy zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, amunicję i wszystkie elementy działań wojskowych, jak i ogromnym wsparciu finansowym, żeby funkcjonowało państwo, żeby funkcjonował aparat państwowy, żeby wypłacać emerytury, pensje, żeby można było odbudowywać infrastrukturę zniszczoną. To wszystko to są pieniądze płynące z Europy. Ukraina wydaje około 40% czy ponad 40%, a może już i więcej budżetu tylko i wyłącznie na bieżące działania wojskowe. No, trudno w ten sposób funkcjonować jako państwo.
2: I ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek, muszę o to zapytać. Pochodzi pan z województwa podlaskiego, Radio Nadzieja, poranek 7-9 też w województwie podlaskim. Najbardziej zagrożone tereny to Lubelszczyzna, Podkarpacie. A co z Podlaskiem?
3: Z Podlaskiem nic. No, Łukaszenka prowadzi sobie swoje manewry i już. My jesteśmy przyzwyczajeni, pamiętajmy, i kryzysy graniczne, i wiele innych rzeczy, więc Podlasie spokojnie tutaj przyjmuje tą rzeczywistość, choćby dlatego, że no cóż, Białoruś nie jest Ukrainą, to znaczy Rosja kontroluje Białoruś, ale Łukaszenka robi wszystko, by nie zostać wchłoniętym i tym samym wszystkie te pomruki Łukaszenki, te wszystkie działania, no to są symbole, które mają bardziej pokazać, że jestem gotowy i sprawdzać przy okazji, czy jak coś się będzie działo, jestem w stanie zareagować, niż mieć wojsko, które przekroczy granicę, bo Łukaszenka sporo ugrał już ze Stanami. Nie wiem, czy aktualnie miałby ochotę sobie to popsuć, ponieważ znowu możemy dostać jakieś konkretne pieniądze i grać na dwa fronty, a to najlepiej umie.
2: Dużo spokoju życzymy. Profesor Daniel Boćkowski był naszym gościem w poranku 7-9. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
3: Kłaniam się nisko.
1: 7-9. Twój początek dnia.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

0: dobre!
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Ministerstwo Książek.
2: Magdalena Makarowska jest psychodietetyczką, dietetyczką kliniczną i bariatryczną, wspierającą szczególnie kobiety w odzyskiwaniu zdrowia. Łączy najnowsze badania medyczne z doświadczeniem wieloletniej pracy z pacjentami, praktykowaniem uważności wobec potrzeb swojego organizmu i stylu życia. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie cieszymy się dobrym zdrowiem. Tymczasem naturalne starzenie się naszego organizmu wcale nie musi przebiegać gwałtownie, boleśnie czy chorobliwie. Mamy w naszych głowach i rękach instrumenty, które pozwolą nam cieszyć się długowiecznością w dobrej formie. I o tym jest książka Magdaleny Makarowskiej Dieta mitochondrialna, wydana przez Znak jednym słowem. Jak pisze autorka we wstępie, nie znajdziesz tu listy zakazów ani uciążliwych planów, lecz konkretne, praktyczne rady, które możesz wprowadzać w życie krok po kroku, spokojnie, uważnie i z troską o siebie. Nie popieram nadmiernych ograniczeń żywieniowych, ścisłego liczenia kalorii ani czynienia z diety źródła frustracji. Jedzenie ma odżywiać, a nie utrudniać życie. Powinno sycić, lecz również łagodzić stres i sprawiać przyjemność. Praktykowanie zdrowej diety powinno być nie chwilowym zrywem, ale naturalnym sposobem odżywiania się na co dzień. Nie obiecuję wiecznej młodości, ale jej realne wydłużenie, pisze autorka. I proponuje dietę mitochondrialną, Mito Longevity, opartą na czterech filarach. Po pierwsze, to niski indeks glikemiczny. Preferowanie węglowodanów, które uwalniają glukozę stopniowo, co zapewnia dostarczanie energii w sposób równomierny. Po drugie, dieta śródziemnomorska, więc preferowanie roślinnej bazy posiłków, używanie zdrowych tłuszczów i przyjemny styl spożywania posiłków. Po trzecie, dieta przeciwzapalna, polegająca na gaszeniu przewlekłych stanów zapalnych w organizmie poprzez wybór składników, które to umożliwiają. Po czwarte, równowaga białkowa, czyli wybór wartościowych źródeł białka i równomierne rozłożenie go w posiłkach w ciągu dnia. Efektem jest lepsze życie z większą energią i regeneracją, odpornością i opóźnienie biologicznego procesu starzenia się. Do tego dostajemy protokół MitoSmart, a więc sen, uważność, relacje, ruch i wspomniana troska o odżywianie. Żeby zachować młodość i witalność, nie jest potrzebny skalpel, ale właściwe podejście do swojego zdrowia. Co nie jest dziś łatwe, bo jeśli spojrzymy na składy tego, co jemy, możemy się przerazić. Autorka porównuje życie swoje i swojej siostry. Młodszej siostry, która dorastała w erze zupek w proszku i napojów w plastikowych butelkach. No i puszystych chałek ze sklepu. Autorka i jej brat dorastali biegając po polach i łąkach. Jej dzieciństwo miało smak prostoty ziemi i mleka prosto od krowy. Efekt? Siostra ma sporo dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nadwrażliwości i alergie. Nowoczesność nie zawsze nam służy. To, jakich nawyków żywieniowych nabierzemy w dzieciństwie, zostanie z nami na lata. Są regiony na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej niż gdzie indziej. To Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech i jedno z miast w Kalifornii. Okazuje się, że odpowiada za to prosty i harmonijny styl życia. Umiarkowany codzienny ruch, taki jak spacery czy praca w ogrodzie, silne więzi społeczne, życie w zgodzie z rytmem natury, lekka roślinna dieta, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, unikanie używek, umiarkowane jedzenie, żadne supermoce. A co z dietą? Znajdziemy w książce informacje, jakie węglowodany nam służą, jak wybierać odpowiednie tłuszcze, ile kawy pić, bo picie kawy sprzyja długowieczności, w końcu jak komponować talerz. I tu bierzemy produkt białkowy o wielkości otwartej dłoni, warzywa w ilości 2-3 razy większej niż białko, w końcu produkt zbożowy wielkości połowy dłoni. Zdziwieni, że węglowodany nie dominują? No właśnie, a jeśli potrzebują Państwo podpowiedzi, to są tu też przepisy. Bardzo podobało mi się to w tej książce, że najpierw mamy opis programu Mito Longevity, filozofię działania i życia, a przepisy są uzupełnieniem. Bez zrozumienia sensu tego stylu życia, przepisy w końcu gdzieś nam przepadną. Potrzebujemy gdzieś takiego programu, potrzebujemy zmiany stylu życia, żeby żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Dieta mitochondrialna to książka wydana przez Znak jednym słowem.
1: Ministerstwo Książek.
2: Drogie mamy, weźcie głęboki oddech, usiądźcie spokojnie i pomyślcie o sobie i swoim macierzyństwie jako wystarczającym. Ze wszystkimi jego blaskami.

0: z kobietami doświadczającymi trudności w macierzyństwie. Sama jest mamą dwóch synów i opisuje swoje macierzyńskie doświadczenia, łącznie z tymi najtrudniejszymi, jak depresja poporodowa, która nie jest wymysłem i mam nadzieję, że już nie jest tak traktowana. Podobnie jak baby blues, który dotyka tak wielu z nas. Przecież chciałyśmy naszych dzieci, dlaczego więc po porodzie mamy ochotę płakać i czujemy się, jakby za rogiem czaiło się zagrożenie? Dlaczego boimy się zająć naszym nowonarodzonym dzieckiem, chociaż czytałyśmy, że instynkt macierzyński zrobi za nas wszystko? Otóż nie zawsze zrobi, a ta książka jest po to, żebyśmy spojrzały na siebie łagodniej. Martyna Piotrowska napisała tę książkę, cytuję, dla czułej mamy, która jest w każdej z nas i czasem potrzebuje wsparcia, ale nie zawsze wie, jak po nie sięgnąć. Dla mamy wrażliwej, która chciałaby się mniej przejmować, odpuścić, ale rzeczywistość nieustannie stawia jej wyzwania. Dla mamy zaabsorbowanej, która chciałaby zadbać o swoje emocje. Napisałam tę książkę dla każdej mamy, która chce zobaczyć siebie wyraźniej, przyjrzeć się sobie, swoim granicom, poszerzyć perspektywę, która chce być mamą autentyczną, mającą do siebie zaufanie i żyjącą w zgodzie ze sobą. Taką, która nie boi się własnych błędów, gdyż umie je naprawić i być dalej w dobrej relacji z dzieckiem. Martyna Piotrowska zaprasza nas do spotkania się ze swoim macierzyństwem, nie w poszukiwaniu ideału, ale bycia wystarczającą. Czasem nie potrafimy nazwać emocji, które są w nas i czasem wprowadzają w dezorientację. Czy powinnam tak czuć? Mam wyrzuty sumienia, że tak czuję. Tymczasem to nasze czucie jest ważną informacją i autorka pozwala nam sięgnąć do sedna. Bycie mamą zmienia. Nawet jeśli wydaje się, że da się żyć z dzieckiem jak do tej pory, to może i da się robić wszystko jak do tej pory, ale jak zauważa autorka, raczej na raty, spełniając potrzeby malucha, któremu pierwsze miesiące czy lata są podporządkowane. Co z tymi emocjami? Cóż, one w nas są. Pojawiają się i mamy do nich prawo. Jako matki mamy prawo do złości i frustracji wobec swojego dziecka, co często okupione jest wyrzutami sumienia. Mamy, które spotyka Martyna Piotrowska w gabinecie, odczuwają złość i są tym przerażone, bojąc się, że nie nawiążą przez to więzi z dzieckiem. Tymczasem emocje mówią nam o granicach i o potrzebach. Tak, jako mamy wciąż je posiadamy. Jak się w te emocje wsłuchać i pozwolić, by pomogły nam wzrastać? O tym też przeczytamy w tej książce. Nie zostaniecie w niej ocenione czy zlekceważone, dlatego polecam ją szczególnie kobietom, które dopiero będą albo niedawno zostały mamami. Mamo, oddychaj spokojnie, od wydawnictwa Mando.
1: Ministerstwo Książek.
0: Uwielbiam biografię miast. Miasta to nie są budynki i ulice. Miasta to żywe organizmy, doświadczające wzlotów i upadków, triumfów i traum, wojen, pokoju, rozkwitu, schyłku. Miasta mają swój charakter, wpływa na to geografia i ukształtowanie terenu, położenie w określonej części świata, czas, w którym powstało, ludzie, którzy je tworzyli, którzy się w nim osiedlali, w końcu wielka historia, która odciskała na nich swoje piętno. Jest takie miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych na świecie. Sceneria wielu filmów, dzieł literackich, chociażby Szekspir czy Hemingway się tym miastem inspirowali, obrazów, miasto na wodzie. Państwo miasto kupców, które podbiło wybrzeże Adriatyku, miasto ludzi wolnych, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, które sprzeciwiało się królom, cesarzom, papieżom, Napoleonowi i Hitlerowi. Dziś miasto borykające się z wieloma problemami, masową turystyką, odpływem mieszkańców i wykorzenieniem, napływem bogatych ludzi, dla których Wenecja jest powodem do pochwalenia się i podkreślenia statusu, bez zrozumienia jej ducha i historii. No właśnie, o Wenecji mowa. Jonathan Keats napisał biografię miasta, która mnie zachwyciła, porwała i zauroczyła swoim literackim kunsztem. Jest do tego wszystkiego pięknie wydana. Wenecja niezatapialna, taki jest jej tytuł, a wydało ją wydawnictwo literackie. Profesor Jonathan Keats jest historykiem i biografem kompozytorów oraz pisarzy. Jest też członkiem Królewskiego Towarzystwa Literackiego, laureatem dwóch najstarszych nagród literackich. Kiedy upadało Cesarstwo Rzymskie, nękane najazdem ludów z północy, część ludzi uciekała na błotniste, słabo zaludnione tereny sąsiadujące z rozległą lagunę przy północno-zachodnim krańcu Adriatyku. Laguna z jej niezdobytymi wodami, kanałami i błotnistymi brzegami, tak pisze autor, stanowiła znakomite miejsce, w którym można było się ukryć przed najazdami barbarzyńskimi, chociaż na pewien czas. I taki obraz osady, jako zbieraniny uciekinierów w prostych drewnianych chatach, zbudowanych ze wszystkiego, co dało się pozyskać lub ocalić z większych wysp, pojawia się w legendzie o założeniu Wenecji. Każde miasto ma swój mit założycielski, w przypadku Wenecji jest to ochrona. I tej niezależności Wenecja będzie strzegła przez stulecia, bogacąc się i obrastając we wpływy, rozszerzając je na miasta dzisiejszej Chorwacji, Czarnogóry czy nawet Albanii. W wielu z nich, przy twierdzach czy murach miast, znajdziemy lwa świętego Marka jako pieczęć dawnego panowania Wenecji w tej części Europy. Więc jeśli

Ktoś z Państwa wybiera się na wakacje do Chorwacji czy Czarnogóry, to poszukujcie tam Lwa Świętego Marka. Wenecjanie byli kosmopolitami, co wiązało się z handlem, w którym stali się mistrzami. Przywozili i handlowali przyprawami, zajmowali się koronkami i szkłem, byli kupcami i artystami. Zresztą Marco Polo był przecież jednym z nich. Zawdzięczamy mu opisanie Azji. Dla ludzi mu współczesnych był to dziki, zupełnie niedostępny świat. Wenecjanie za patrona wybrali sobie świętego Marka Ewangelistę, chociaż początkowo był nim święty Teodor. Ten jednak musiał ustąpić miejsca większemu, świętemu Ewangeliście. Zresztą dziś nie wyobrażamy sobie Wenecji bez świętego Marka jako patrona. Wenecjanie byli wierzący. Ich kalendarz wypełniony był świętami, procesjami, uroczystościami kościelnymi. Ale kiedy uznawali, że papież za bardzo się wtrąca w ich życie, stawiali opór. A potem konstruowali przymierze z papieżem przeciw Imperium Osmańskiemu, które wygrywało bitwę pod Lepanto. Wenecjanie mają w sobie przekonanie, że są inni niż pozostali mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego. Jak pisze profesor Keats, są Włochami, kiedy im to pasuje, ale równocześnie przez stulecia zdołali zachować odrębność, autonomię i niezależność. Włochy, czy jako grupa niezależnych państw, czy jako kraj zjednoczony, utrzymały niepewne i ostrożne podejście do Wenecji, jakby nigdy nie były całkiem pewne, co począć z tym miejscem i jego mieszkańcami, jak wpasować ich we wspólne narodowe dziedzictwo i wspólną kulturę. Co do współczesnej Wenecji, jak już wspomniałam, ma wiele problemów, od wyludniania przez powodzie niszczące tkankę miasta osadzoną na pierwotnym budownictwie sprzed wieków, masową turystykę, wykupowanie nieruchomości przez ludzi, którym służą te nieruchomości tylko kilka tygodni w roku, pozostając zamknięte przez większą jego część. Małe sklepiki ustępują miejsca kawiarniom i restauracjom, a rękodzieło tanim podróbkom. W tym mieście dziś nie da się żyć, tak powiedział mi mój znajomy, rodowity mieszkaniec Wenecji. Oby mieszkańcy jeszcze raz znaleźli sposób na odrodzenie swojego miasta. Wenecja niezatapialna, świetna książka, wydana przez wydawnictwo literackie. Ministerstwo Książek.

0: Ronan Keating i Shania Twain. Forever and ever, amen. Na antenie Radia Nadzieja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten sobotni poranek na naszym radiowym zegarze 56 minut po godzinie 6, a już punktualnie o godzinie 7 przeniesiemy się do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku, skąd będziemy transmitować dla Państwa poranną mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
0: A w oczekiwaniu na mszę świętą posłuchajmy utworu zespołu Nie ma go tu, pieśń sprawiedliwości.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. Wysłuchaj prośby swojego sługi oraz ludu Twojego. To z antyfony na wejście formularza do mszy świętej dnia dzisiejszego. Trwamy w tygodniu wychowania. Modlimy się za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym roku przeżywamy jubileusz 300-lecia kanonizacji świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży. Stąd wystawiona figura i relikwie świętego Stanisława niechaj oręduje za nami. Do tej mszy świętej w naszym sanktuarium włączamy również modlitwy wszystkich radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Szczególnie polecamy Panu Bogu przez Maryję, Pocieszycielkę, wszystkie osoby samotne, starsze, schorowane, które przez krzyż cierpienia nie mogą być na mszy świętej w swoich parafiach. Tę mszę świętą, jej owoce ofiarujemy w następujących intencjach. Ja modlę się za świętej pamięci Jadwigę Leszczyńską, Tomaszewską w kolejnej 19 mszy świętej gregoriańskiej. Ksiądz Grzegorz poleca świętej pamięci Ewę Tarnacką w intencji urodzinowej. Przepraszajmy teraz dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy z czystym i pokornym sercem przystąpili do sprawowania tej przynajświętszej, bezkrwawej ofiary Chrystusa Pana. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz ma się ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek z nieba. Jak i ów ziemski, tacy i ziemscy. Jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Oto słowo Boże.

gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł przypowieści: siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali go jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy go usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowo sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Oto słowo Pańskie. Mając świadomość, że Ojciec nasz, który jest w niebie, zawsze nas słucha, wspólnie do Niego wołajmy. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze i wszędzie stał wiernie na straży prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wierzących, aby świadectwo ich życia było czytelnym znakiem i zachętą dla ateistów oraz obojętnych religijnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby ich poświęcenie i wysiłek włożone w ewangelizację na krańcach świata wydały dobre owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby Duch Święty, który wieje, kiedy chce, dokonywał cudu, przemiany na lepsze ich serc i życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, polecanych w tej mszy świętej, za świętej pamięci Jadwigę Leszczyńską, Tomaszewską, przy świętej Gregoriańskiej, Ewę Tarnacką, aby cieszyli się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących przy ołtarzu Pańskim, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym i z radością wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, który dzielisz się z nami swoją mądrością i dobrocią, zechciej wysłuchać modlitw swoich dzieci i otwórz nasze oczy na Twoją prawdę i miłość, byśmy kochając siebie na ziemi mogli żyć z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.

Pána za vámi, v górem serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania, o świętej pamięci Jadwidze Leszczyńskiej Tomaszewskiej oraz Ewie Tarnackiej i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Święty Michał Archaniel, broni nas zawalec, przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg pokornie, o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże,

polecajmy intencje tej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, intencje pielgrzymów, którzy będą dzisiaj nawiedzać nasze sanktuarium. Wszystko to zanurzmy w niepokalanym sercu naszej Matki Pocieszycielki, wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież, niech wzrastają w łasce u Boga i ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, opatrzności Boża, na Boże przeżycie tego dnia niechaj Wam dopomaga Boże błogosławieństwo oraz przyjęta komunia święta. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Już za chwilę posłuchamy utworu zespołu Moja Rodzina. Miłość przychodzi teraz. A tuż po tej piosence zapraszam na poranną modlitwę różańcową. Zapraszam do włączania się w modlitwę na antenie Radia Nadzieja i przypominam numery telefonów do naszego studia. 512 123 502 i 512 123 503. A teraz miłość przychodzi teraz.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Dzisiaj sobota, a zatem będziemy rozważać tajemnice radosne różańca świętego. Matce Bożej Saletyńskiej w 180. rocznicę jej objawień polecajmy nasze intencje. Módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy polecali się naszej modlitwie. Módlmy się za dzisiejszych jubilatów i solenizantów. W sposób szczególny módlmy się dzisiaj za Natalię w dniu jej urodzin, a także módlmy się za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej razem z Radiem Nadzieja. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi. Nie ma wątpliwości, że jej wola całkowicie jest zjednoczona z wolą Bożą. Chodzi więc tylko o zjednoczenie naszej woli z jej, byśmy przez nią zjednoczyli się z Bogiem. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Rolaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
1: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,
2: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bardzo Pani dziękuję, Pani Tereso. Pozdrawiam i również życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W pracy nad duszami musimy dawać tym duszom swój nadmiar. Im naczynie naszego apostolatu będzie pełniejsze, tym więcej łask niepokalanej spływać będzie na inne dusze. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłodzi modlitwę różańcową. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem, Maria.
1: Serdecznie Pani dziękuję, Pani Mario, za modlitwę. Życzę dużo zdrowia i błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Coś Ty myślała, o niepokalana, kiedy składałaś po raz pierwszy boskie dzieciątko na sianku, kiedy je owijałaś w pieluszki. Tuliłaś do serca, karmiłaś własną piersią. Jakie uczucia zalewały Twoje serce? Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
4: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Bolesne, niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Błogosławionego dnia modliła się Irena, z Panem Bogiem.
1: Serdecznie Pani dziękuję, Pani Ireno. Również pozdrawiam i życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Jesteśmy całkowicie i zupełnie i wyłącznie oddani niepokalanej ze wszystkimi czynami, a w niej i przez nią znowu całkowicie, zupełnie i wyłącznie Panu Jezusowi. W Nim zaś i przez Niego całkowicie, zupełnie i wyłącznie Ojcu naszemu w niebie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Błogosław za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
1: Bardzo serdecznie Pani dziękuję jeszcze raz. Pani Tereso, pozdrawiam. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Mamy w jej duszy zamieszkać, myśleć jej myślami, by nie było między jej a naszymi zapatrywaniami różnicy, tak jak nie ma różnicy między jej pragnieniami a wolą Bożą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Kościół powszechny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy łączyli się dzisiaj w modlitwie różańcowej, a szczególnie dziękuję osobom, które odmawiały różaniec na antenie Radia Nadzieja, a były to panie, pani Teresa, pani Maria i pani Irena. Bóg zapłać, błogosławionego dnia z Panem Bogiem.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za wspólną poranną modlitwę różańcową. Już teraz na antenie Radia Nadzieja, Lubelska Szkoła Ewangelizacji Miriam w utworze Maryjo, Matko mojego wezwania. A tuż po tej piosence zapraszam na Słowo Życia, czyli rozważanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii z komentarzem biblisty księdza Jana Krupki.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: siewca wyszedł siać ziarno. Gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skały i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: każdy, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.
2: Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Dobrze znana przypowieść Jezusa o zasiewie i o jego losie. W zależności od tego, gdzie pada ziarno, które siewca sieje, ono owocuje albo nie. Kiedy słyszymy słowo mówiące o tym, że ziarnem jest Słowo Boże, wypowiadamy nasze pragnienie. Chcemy, aby Boże ziarno naprawdę owocowało. Owocowało też w życiu każdego z nas. Jak może się to dokonać? Jezus wskazuje nam drogę. Wysłuchanie Bożego Słowa, zatrzymanie Słowa w sercu i wydanie owocu, jak mówi Zbawiciel, przez wytrwałość. Pierwsze zadanie więc – słuchać. Sercem szlachetnym i dobrym. Sercem otwartym na Boże Słowo. Sercem, które pragnie to Słowo przyjąć i uczynić z niego drogowskaz życia. Kolejne zadanie – to Słowo trzeba zatrzymać, zapamiętać, rozważać, ciągle do niego powracać, by nie zapomnieć nauki Jezusa. A potem – owoc. Owoc, który możemy wydać, znów odwołując się do słów Jezusa, przez wytrwałość. Tak bowiem wytrwale trzeba pracować, by realizować naukę Ewangelii. Wytrwale. Człowiek bowiem słaby, ulega pokusom, okazjom do grzechu i musi wytrwale ponawiać postanowienie, by słuchać nauki Pana i realizować tę naukę w codziennym życiu. Jezus także i nam wskazuje drogę. Drogę, która prowadzi do owocowania ziarna Jego Słowa. Podążajmy tą drogą w naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Radio Nadzieja. Budzimy przebojem.
1: A my budzimy przebojem i rozpoczynamy ten dzień, tę sobotę po Bożemu razem z Radiem Nadzieja. O tym zaśpiewa nam za chwilę Fabisz w utworze Nowy Dzień, a tuż po tej piosence zapraszam na Fakty Tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji z Łomży i okolic mijającego tygodnia.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy Państwa na Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
1: Anna Borawska.
0: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
1: Zarząd Województwa Podlaskiego docenił najlepszych sportowców z regionu. 21 zawodniczek i zawodników z różnych dyscyplin, którzy w ostatnim czasie osiągali sukcesy królowe, krajowe i międzynarodowe, otrzymało nagrody finansowe w wysokości od 10 do 18 tysięcy złotych. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski gratulował wyróżnionym i dziękował za godne reprezentowanie województwa.
2: Bardzo wam z tego powodu gratuluję. To wy tworzycie team podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentujecie oczywiście swoje kluby, ale także nasze województwo podlaskie. Sport to jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego, a wy to robicie znakomicie. A te nagrody to oczywiście wyraz uznania waszych sukcesów, ale także byśmy chcieli was wesprzeć w tym procesie treningu, przygotowania, bo każdy o tym wie, że sport w tych czasach kosztuje.
1: Wśród docenionych znalazła się Maria Żodzik, aktualna wicemistrzyni świata i wicemistrzyni Europy w skoku wzwyż.
3: Bardzo miło widzieć, że mamy w Podlasiu tak dużo sportowców, dobrych sportowców. Ja jestem osobiście bardzo wdzięczna i myślę, że każdy sportowiec tutaj, który jest wdzięcznym, jesteśmy za to, że nasza praca jest doceniana i zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i osobiście bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam i mogę reprezentować nasz region.
1: Team Podlaskie to program wsparcia utalentowanych sportowców reprezentujących województwo podlaskie, którego celem jest nie tylko docenienie dotychczasowych osiągnięć zawodników, ale także pomoc im w dalszym rozwoju kariery i przygotowaniach do kolejnych startów. Występy muzyczne, strefa gastronomiczna, bezpłatne badania profilaktyczne oraz dyskoteka. Na Starym Rynku w Łomży odbyła się Seniorada. Impreza rozpoczęła się o godzinie 13 od występów m.in. grupy Dziennego Domu Senior Plus i zespołu wokalnego Srebrni z klubu Senior Plus. Występom i zabawie towarzyszyły też stoiska profilaktyczne, na których można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi, słuch oraz wzrok. Niektórzy uczestnicy tegorocznej Seniorady byli na niej po raz pierwszy, ale jak mówią naszemu reporterowi, nie ostatni. Zapraszamy do wysłuchania relacji.
4: Danusia jest po raz pierwszy, a ja jestem co roku.
5: To dlaczego co roku?
4: Bo lubię tu przychodzić. Jest to fajne towarzystwo, dobra muzyka. No i spotkanie z koleżankami, z którymi kiedyś pracowały się, wyjeżdżały się na wycieczki. I bardzo miła atmosfera, a tym bardziej, że dzisiaj piękna pogoda. Super, super, nie? Bardzo ładnie. Danusia nam mówiłam, bo Danusia pierwszy raz.
6: Bo ja nigdy nie mam czasu, no ale dzisiaj znalazłam, przyjechałam, zobaczyłam, no i jestem super zadowolona.
7: To pierwszy, ale...
6: Nie ostatni, na pewno.
8: Jednak seniorzy to są fajni ludzie. Fajnie się bawią, są weseli.
9: Ja po raz pierwszy, ale dzisiaj jest piękna pogoda. To nawet, żeby przyjść na spacer, popatrzeć, posłuchać takich piosenek z mojej młodości.
7: Po raz pierwszy, ale czy ostatni?
9: No chyba już nie. Już teraz będę przechodziła.
1: O godzinie 17 w Hali Kultury rozpoczęła się dyskoteka dla seniorów, a impreza trwała do godziny 20.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Najlepsi uczniowie Ostrołęki docenieni. Podczas 19. samorządowej gali uczniowskiej odebrali oni dyplomy oraz stypendia przyznane im za wyróżniające średnie ocen, osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także świetne wyniki egzaminu ósmoklasisty lub matury. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreślał, że miastu zależy na docenianiu najlepszych uczniów i absolwentów ostrołęckich szkół.
10: Samorządowa gala uczniowska, czyli taka gala podsumowująca rok ciężkiej pracy uczniów ostrołęckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagradzamy uczniów nie tylko za wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalny, ale nagradzamy również uczniów za bardzo wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe, bo to jednak jest rok ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń i poświęceń i my jako miasto Ostrołęka nagradzamy właśnie takich uczniów. Też na pewno nie jest to łatwy sukces, bo on wymaga wielu wyrzeczeń i my doceniamy takich uczniów, którzy właśnie te wysokie wyniki osiągają.
1: Pytaliśmy stypendystów, co oznacza dla nich fakt, że znaleźli się wśród najlepszych w mieście.
11: To jest zarówno wyraz wsparcia, jak i motywacji.
12: Symbol, że miasto mnie docenia, ale też motywacja do dalszej nauki. Czuję, że to, co robię, po prostu ma jakiś sens.
13: Dla mnie to jest wyróżnienie, że zostaliśmy docenieni, bo to tak rzadko się zdarza, żeby uczniowie zostali docenieni według mnie, a jednak tu od pana prezydenta, od Urzędu Miasta jest takie wyróżnienie. Że to jest takie, że pamiętają o nas, że tak mogę w ogóle powiedzieć.
14: Tak, ja uważam, że jest to przede wszystkim motywujące. Dzięki temu mamy motywację do dalszej nauki, do pracy.
13: To nam pokazuje, że nie marnujemy tej nauki, że nie uczymy się bez sensu, tylko jest to, jak kolega powiedział, motywacja.
15: Zdecydowanie motywacja.
16: Przez cały rok trochę nauka jest niewdzięczna w pewien sposób, ale w takich momentach się odzyskuje tą całą chęć i buduje to w ogóle człowieka.
1: Łącznie stypendia w tym roku otrzymało 361 uczniów, co jest rekordem. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam Gotti, Somebody That I Used To Know.

quoi. When you said you felt so happy, you could die.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Łącznie ponad 11 milionów złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego trafi do podlaskich samorządów na realizację projektów w ramach rozwoju lokalnego skierowanego przez społeczność. W środę podpisano umowy na realizację 11 zadań. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym cieszył się, że środki zostaną przeznaczone na inicjatywy lokalne.
2: Niezwykle ważne działania takie związane i z kulturą, i z dziedzictwem narodowym, i z opieką senioralną, i z opieką przedszkolną. Bardzo ważne podmioty lokalne. Grupy działania, które są w centrum naszych małych ojczyzn. Znacie Państwo doskonale potrzeby swoich gmin, swoich powiatów, więc to pokazuje, jak środki europejskie w taki sposób bliski mieszkańców mogą być rozdysponowywane. Niezwykle doceniamy to, że te środki europejskie mogą właśnie za Państwa pośrednictwem być wydatkowane blisko mieszkańców, blisko jego potrzeb i dedykowane do tych konkretnych problemów, które Państwo macie w swoim terenie.
1: Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk przypomniał, że środowe umowy opiewają na niemal 3 miliony złotych, ale to dopiero początek.
3: Cieszymy się, że te kilkanaście umów będzie podpisanych. 4 umowy mamy wkrótce podpisać z 2 samorządami i to krok po kroku te pieniądze rozdysponowujemy. Tak jak w tych konkursach, właśnie tak również i mi osobiście w miłych obszarach, jak kwestie związane z zagospodarowaniem turystycznych, pięknych miejsc na terenie waszych gmin, jak również kwestia związana z szeroko rozumianą edukacją.
1: Beneficjentów wyłoniono w ramach naborów prowadzonych przez 5 lokalnych grup działania. Wsparcie obejmuje projekty z zakresu kultury, turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywnej integracji społecznej seniorów, edukacji przedszkolnej czy rozwoju usług opiekuńczych. Droga z Jedwabnego do Mocarzy, odcinek w Starych Duchnach w gminie Śniadowo czy w Kuleszce w gminie Miastkowo to tylko niektóre fragmenty dróg powiatowych, na których modernizację powiat łomżyński podpisał umowy w ostatnich tygodniach. Starosta Łomżyński

0: Żyński Lech Szabłowski mówił na antenie Radia Nadzieja, że tego typu remonty są realizowane we współpracy z poszczególnymi gminami.
1: Musimy w to inwestować i to robimy. Kolejny rok działa u nas tak zwany Powiatowy Fundusz Remontowy. Chciałbym podziękować i Radzie Powiatu Łomżyńskiego, że zaakceptowała moją propozycję dotyczącą przeznaczenia środków finansowych na remonty dróg, ale chcę podziękować również włodarzom gmin poszczególnych z terenu naszego powiatu, że chcą w tym uczestniczyć. W swoich budżetach udaje im się znaleźć środki finansowe i dzięki tym działaniom mamy na dzień dzisiejszy już jakby przygotowane, podpisane, niektóre wykonane, już 7 kilometrów przebudowanych dróg w tym roku.
0: Remonty są finansowane z budżetów zarówno powiatu, jak i samorządów gminnych.
1: Tamte proporcje różnie wyglądają. Generalnie założenie jest takie, że po 50% w niektórych przypadkach gminy zakładają więcej, w innych my dokładamy trochę więcej. No to w zależności od sytuacji finansowej gminy, na ile gminę stać. Poza tym no też musimy te zakresy dobierać do potrzeb, tak? Bo te zakresy tutaj robót są różnie takie, od pół kilometra czy mniej niż pół kilometra do jednego kilometra, no bo akurat takie zadanie w tym miejscu należałoby wykonać. W związku z tym no musimy też tutaj być trochę elastyczni, ale wszędzie są te porozumienia z gminami podpisywane i te prace są realizowane.
0: Powiat chce także modernizować dłuższe odcinki dróg. Dlatego starostwo złożyło już do wojewody podlaskiego 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach przyszłorocznego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
0: Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji i folkloru. W ostatnią niedzielę września odbędzie się tam drugi regionalny dzień folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi oraz występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. Do udziału zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krenicka.
3: Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny dzień folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. Będzie koncert Adama Struga.
4: O godzinie?
3: 17. I to będzie taki koncert do nogi. Będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi. Cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
0: O smaki regionu zadba aż 15 kół gospodyń wiejskich. Początek wydarzenia już o godzinie 11, przypomnijmy, w ostatnią niedzielę września, czyli 27 września. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wracamy już po przerwie muzycznej. Zaśpiewa nam teraz Sanach. Nic dwa razy.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Czas modlitwy, wyciszenia i refleksji nad kapłańskim powołaniem. W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyły się rekolekcje dla księży, które prowadził kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O znaczeniu tego spotkania mówił biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
2: Myślę, że rekolekcje odgrywają bardzo ważną rolę, czy może nawet powiedzieć, że najważniejszą, żeby mieć ten czas, oderwać się od codziennej takiej naszego zaangażowania służby i przeznaczyć to na te kilka dni, aby spędzić się w seminarium i też być na konferencjach, a szczególnie jest to czas poświęcony na modlitwę i te rekolekcje, które prowadzi kardynał Robert Sarach, są dają taką możliwość, tym bardziej, że jego głównym tematem jest liturgia. W naszym życiu i w życiu Kościoła liturgia odgrywa bardzo ważną rolę.
1: Tematem przewodnim były słowa liturgia i kapłan, mówił ksiądz Mateusz Gąsowski.
3: Rekolekcje mają temat liturgia i kapłan. Co mnie najbardziej poruszyło w tych pierwszych konferencjach, to, że właśnie ksiądz kardynał tłumaczył w swoich konferencjach szczególną relację kapłana z liturgią. Jak ważne jest to, jak kapłan podchodzi do tej liturgii, jak ją sprawuje, jak ważne jest to, ta łączność z Chrystusem, szczególnie w czasie właśnie Eucharystii, bo jak sam powiedział właśnie w swoich rozważaniach napisał, to jesteśmy, każdy kapłan powinien być homo liturgicus, czyli tym człowiekiem liturgii, tym, który stara się celebrować z namaszczeniem, z ogromnym pietyzmem liturgię, mszy świętej szczególnie.
1: Cieszymy się, że tak wyjątkowy gość odwiedził naszą diecezję, mówił ksiądz Rafał Orzechowski.
4: Jesteśmy zaszczyceni, że ksiądz kardynał gości w naszym mieście, że chce do nas, jako do księży tej diecezji, skierować swoje słowo. To, co mogę powiedzieć z mojej tej zewnętrznej obserwacji, to rzeczywiście sprawia wrażenie człowieka głębokiej modlitwy, który celebrując mszę świętą ukazuje te tajemnice. Koncelebrowaliśmy dzisiaj wspólnie Eucharystię i rzeczywiście było widać jego duży pietyzm, duże poświęcenie, zaangażowanie się w to, co się dzieje. Nie przysłaniał Eucharystii sobą, ale chciał maksymalnie ukazać Jezusa obecnego na ołtarzu.
1: Rekolekcje dla kapłanów pod przewodnictwem kardynała Roberta Saracha trwały od poniedziałku do środy, a w środę odbyło się również spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych w auli szkół katolickich w Łomży. Powiat łomżyński otrzymał ponad 340 tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Celem realizowanego projektu jest likwidacja barier transportowych w gminie Zbójna. O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Tutaj zabiegała, prosiła o to pani wójt Elżbieta Parzych, żebyśmy mogli takiego wsparcia udzielić dla gminy i udało się. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zostaną przeznaczone na potrzeby zakupu autobusu do dowożenia dzieci, ale autobusu specjalistycznego z możliwością przewożenia dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Jest taka potrzeba gminy Zbójna, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły być dowożone do szkół i to udało się.
1: Gmina Zbójna nie jest jedyną jednostką, która za pośrednictwem starostwa otrzymała ostatnio pomoc z PFRON.
5: To jest tak, że beneficjentami czy klientami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być powiaty, które mogą dalej dedykować te środki dla innych instytucji, tutaj dla samorządu gminy Zbójna, ale w tym roku również wsparcie finansowe na remont swoich budynków otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Nowym Cedzynie. To również zabiegaliśmy o te środki. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jakby sukcesywnie wspiera m.in. likwidację barier.
1: Łączna wartość projektu w gminie Zbójna to ponad 453 tysiące złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem nastolatka kierującego hulajnogą elektryczną. Tym razem 16-latek z Łomży potrącił idącą chodnikiem kobietę. Co gorsza, w momencie wypadku miał 0,9 promila alkoholu we krwi. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, po godzinie 15 patrol został wezwany na ulicę Sikorskiego.
6: Na miejscu okazało się, że kierujący hulajnogą nie był w stanie wyhamować pojazdu i w trakcie mijania się z idącą chodnikiem silnikiem 42-latką uderzył w nią. Kierującym hulajnogą był 16-letni mieszkaniec Łomży, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Mało tego, przewoził on pasażera, ani 16-latek, ani jego 14-letni kolega nie mieli kasków ochronnych. W trakcie dalszych czynności, już w obecności rodziców chłopców, okazało się, że 16-latek jest pod wpływem alkoholu. Nastolatek miał 0,9 promila alkoholu w swoim organizmie. Kobieta trafiła do szpitala na badania. Na szczęście jej obrażenia okazały się być powierzchowne.
1: W pierwszej kolejności wyjaśnieniem sprawy zajmą się policjanci z Zespołu Prewencji Łomżyńskiej Komendy.
6: Następnie zgromadzony w tej sprawie materiał trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na to, jakimi pojazdami poruszają się ich dzieci, gdzie się nimi poruszają, czy w ogóle mogą to robić. Kierujący elektrycznymi hulajnogami czy urządzeniami transportu osobistego są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami.
1: Przestrzegała Urszula Brulińska. Łomżyńska policja informuje także, że już 10 października w siedzibie WORD-u odbędzie się egzamin na kartę rowerową. Dokument ten przyznaje także uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną. A to fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po przerwie muzycznej, a teraz o złych nawykach zaśpiewa nam Ed Sheeran, Bad Habits. 1, 2.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Dożynki polskie za nami. Tysiące rolników z całego kraju przyjechało do Spały, by dziękować za tegoroczne plony, ale także rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed polskim rolnictwem. Gospodarzem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Stefan Krajewski mówił, że dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej tradycji.
2: I w tym miejscu chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. I ta polska żywność jest naszą chlubą, siłą i marką. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie.
1: Palenie zabrakło także pysznych dań od kół gospodyń wiejskich. Swoje stoisko przygotowało między innymi koło gospodyń wiejskich Magnolia z Pokaniewa w gminie Milejczyce.
3: Na naszym stanowisku mamy typowo podlaskie dania. Kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, kartacz z mięsem, zaguby, sękacze oczywiście, sękacze od naszego lokalnego producenta. Mrowisko robiłyśmy same, które też jest typowo daniem podlaskim. Mamy różnego rodzaju ciasta, rogaliki, paszteciki ze szpinakiem, wafle z galaretką, babeczki z Coca-Colą, na przykład serniki różnego rodzaju. To podlaskie jest najlepsze.
1: Z dużej ilości reprezentantów województwa podlaskiego podczas dożynek cieszył się marszałek województwa Łukasz Prokorym.
4: Jest nas bardzo wiele osób, ale także kół gospodyń wiejskich. Jestem ja z moim zastępcą Bogdanem Dyjukiem, ale jest też pan wojewoda Jacek Brzozowski, wicewojewoda Michał Gąsowski. Są nasze koła gospodyń wiejskich. Mimo, że to jest Spała, mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w sercu podlaskiego, bo nie dość, że pokazujemy nasz produkt lokalny, ale też wspaniałe jakby produkty z tkactwa z gminy Milejczyce, nasze podlaskie kilimy, ale na scenie występują zespoły nasze podlaskie, z Bielska Podlaskiego, także zespół Szeptucha. Myślę, że serce Spały bije w rytm podlaskiego.
1: Oceniał samorządowiec. Na scenie wystąpił także między innymi z Kolim zespół MIG oraz Gwiazda Wieczoru Zenek Martyniuk. Rok akademicki coraz bliżej, a Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży nadal prowadzi rekrutację. Największym zainteresowaniem potencjalnych studentów cieszy się pielęgniarstwo, ale także inne kierunki mogą pochwalić się wzrostem liczby kandydatów w porównaniu z poprzednimi latami. Jak mówił na naszej antenie rektor MANS dr inżynier Ireneusz Żuchowski, dotychczasowe wyniki rekrutacji są dla uczelni bardzo optymistyczne.
5: Jesteśmy zadowoleni, nawet bym powiedział bardziej, bo jak na ten moment mamy chętnych kandydatów więcej jak w ubiegłym roku, więc to jest dobry prognostyk na nowy rok akademicki i z tego trzeba się cieszyć. Największe zainteresowanie pielęgniarstwo, ale rolnictwo odbudowuje się konsekwentnie od 3 lat, coraz większe nabory odnotowujemy. W tej chwili mamy już około 50 kandydatów zapisanych, ale także co cieszy budownictwo, które też bardzo ładnie od 3 lat też odbudowuje się zainteresowanie tym budownictwem. To dobrze świadczy, bo to są kierunki inżynierskie, a inżynierów nam w gospodarce potrzeba.
1: MANS rekrutuje także na takich kierunkach jak towaroznawstwo, logistyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Niemal 500 000 zł z budżetu województwa podlaskiego trafiło do spółek wodnych w regionie. Dotacje mają pomóc w modernizacji infrastruktury należącej do zakładów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w poszczególnych gminach. Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk przypomniał, że konkurs na dotacje rozpisano po tym, jak spółki wodne wyraziły zainteresowanie taką formą wsparcia.
6: 1,5 roku temu spotykaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o tej idei naszego pomysłu. Po raz pierwszy przez zarząd zaproponowanego do wykorzystania środki w budżecie województwa na 2026 rok. Wówczas potwierdziliście, że propozycja zarządu województwa jest warta zastanowienia, rozwinięcia i przeprowadzenia tegoż konkursu.
1: Jednym z beneficjentów jest gmina Spółka Wodna w Boćkach. Przewodniczącą zarządu Barbara Panasiuk mówiła, na co kierowany przez nią zakład przeznaczy pieniądze.
7: Mamy w planie 8 zastawek zbudować, 12 mamy do napraw i oczywiście wymienić szandory w zastawkach już istniejących. Rolnicy bardzo dobrze współpracują z nami, wszyscy są pozytywnie nastawieni i jesteśmy bardzo wdzięczni, że dostaliśmy te 30 000 zł. Na pewno to jest też duży wkład do naszego budżetu.
1: Łączne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymało 18 podmiotów z całego województwa. A to są fakty tygodnia na antenie Radia Nadzieja, do których powrócimy tuż po przerwie muzycznej. Zespół Alphaville, Big in Japan. Już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 57 punktów schronienia wyznaczono dotychczas na terenie miasta Kolno. To miejsca, w których mieszkańcy mogą się tymczasowo ukryć w przypadku zagrożenia. Nie są to schrony, które zapewniają pełną ochronę, ale obiekty mogące zapewnić doraźne bezpieczeństwo. Miasto jednak planuje budowę miejsca schronienia przy lądowisku, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
2: Bo takich prawdziwych miejsc schronienia to praktycznie mamy jedno. Natomiast my będziemy tworzyli pierwsze miejsce, mamy nadzieję, że otrzymamy na to pieniądze. To jest miejsce przy lądowisku helikoptera, przy szpitalu ogólnym. To jest miejsce, które będzie magazynem, a jednocześnie będzie miejscem schronienia personelu na przykład szpitala, być może dla części ludności z tego osiedla, ale będzie również sztabem kryzysowym, bo przecież w czasie jakiejkolwiek katastrofy, wojny, kataklizmu, no musi ktoś zarządzać sytuacją.
1: Budowa nowych miejsc schronienia to jednak proces rozłożony w czasie. Jak podkreśla burmistrz Kolna, nie da się w ciągu kilku lat stworzyć dużej liczby takich obiektów.
2: Też się nie da zapewnić wszystkim mieszkańcom w ciągu kilku lat miejsc schronień. To jest proces, który zajmie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Państwa, które o tym naprawdę myślały, takie jak Finlandia, narzucały sobie rygor może 40 lat temu już, że każdy, kto budował dom, musiał tak go zaprojektować, żeby pod tym domem było miejsce schronienia. On był tak zaprojektowany, że ta piwnica, która była, no nie musiała być pod całym domem, wyposażona we wszystkie elementy, które spełniały standardy miejsca schronienia.
1: Takie miejsca mieszczą się m.in. przy ulicy Wojska Polskiego 65A, Wojska Polskiego 34, Teofila Kubraka 6, a pełną listę punktów schronienia w Kolnie można zobaczyć na stronie Urzędu Miasta Kolno. Grający w piłkarskiej A-klasie gminny klub sportowy Stawiski otrzymał 20 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego na realizację zadania publicznego promocja kultury fizycznej i sportu w województwie podlaskim. Prezes GKS Dariusz Żach podkreślał, że dla tak małego klubu to ogromna pomoc.
3: Dziękuję za wsparcie finansowe dla naszego klubu. Żeby nie te wsparcie, to te kluby nasze by nie istniały. Duży to jest zastrzyk pieniędzy dla klubów takich jak my na przykład, które są małymi miejscowościami. Na przykład większe miejscowości mają większe tam wsparcia, większe datki różne z różnych źródeł, a jak wiemy w tych czasach trudnych o sponsorów jest ciężko.
1: GKS Stawiski został założony w 2008 roku. Piłkarze ze Stawisk rozpoczęli zmagania w nowym sezonie A-klasy od dwóch pewnych zwycięstw. Najpierw wygrali w Goniądzu z Biebrzą 3-1, a potem rozbili u siebie drużynę lidera Łomża 8-0.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Co z nową bazą PKS Nowa w regionie łomżyńskim? Okazuje się, że spółka pozyskała już grunt pod inwestycje w gminie Łomża. Aby znaleźć środki na budowę, musi jednak sprzedać dotychczasową bazę przy ulicy Piłsudskiego 88 w Łomży. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek cieszył się z dobrej współpracy spółki z gminą Łomża.
4: Mamy już kupiony grunt niedaleko Łomży w kierunku Podgórza, właśnie w gminie Łomża i tam będziemy budować nową bazę PKS-u, odpowiednią właśnie do nowoczesnych autobusów. To jest właśnie obszar dobrej współpracy pomiędzy samorządem województwa a gminą Łomża, gdzie gmina Łomża naprawdę się rewelacyjnie otwiera na to. Cały czas służy pomocą. Nowy teren pozyskany dzięki gminie Łomża. To też niższe stawki związane z opodatkowaniem i dlatego PKS chętnie sięga do gminy Łomża. Myślę, że to jest dobrze dla ziemi łomżyńskiej.
1: Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski wierzy, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sprzedażą dotychczasowego gruntu.
5: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
1: To drugi przetarg na łomżyńską działkę PKS-u. Ten ubiegłoroczny zakończył się niepowodzeniem, gdyż nie zgłosił się żaden oferent. Udało się z kolei sprzedać bazy w Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
6: weekend w dobrym nastroju.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: Na twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.

o ostatnim dniu lata na antenie Radia Nadzieja zaśpiewał Gibbs, Ego i For Money. Ale drodzy Państwo, to jeszcze nie koniec lata. Spójrzmy do kalendarza. To 19 dzień września 2026 roku. To jest 262 dzień tego roku. Do końca 2026 roku pozostało 103 dni. Imieniny obchodzi dzisiaj January i Konstancja. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, a w Kościele Katolickim to 180. rocznica objawień Matki Bożej w Lazalet we Francji. Słońce wzeszło dzisiaj 8 minut po godzinie 6 i zajdzie 33 minuty po godzinie 18, a zatem dzień będzie trwał 12 godzin i 26 minut. Będzie on dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 54 minuty oraz będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 32 minuty. Jutro dzień będzie już krótszy o 4 minuty. Dzisiejszy cytat dnia to: smutna prawda jest taka, że większość zła czynią ludzie, którzy nigdy nie postanowili być ani dobrzy, ani źli. A na naszym radiowym zegarze 9 minut po godzinie 9, a na naszej antenie on the loose.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
3: Tak, drodzy Państwo, poranna kawa najlepiej smakuje z Radiem Nadzieja. Mam nadzieję, że przygotowaliście już sobie Państwo kubek dobrej kawy, która przyda się, bo już za chwilę na antenie Radia Nadzieja Bon Jovi, Thank You For Loving Me, a tuż po tej piosence zapraszam na salon dziennikarski, czyli przegląd informacji, przegląd i komentarze do informacji mijającego tygodnia z dziedziny społecznej, gospodarczej i politycznej.

0: jest, proszę Państwa, no, nowa rzeczywistość, tak to trzeba nazwać. Powoli się przyzwyczajamy do rosnącej skali zagrożeń, wypowiedzi polityków, premiera, ale nie tylko. Także innych przywódców światowych pokazują, że wchodzimy w bardzo niebezpieczny moment w naszych dziejach. I o tym także będzie w salonie dziennikarskim. Witam Państwa serdecznie. Audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu. W tym wydaniu naszej audycji to już proszę o prezentację gości. Marzena Nykiel, witam Cię Marzeno serdecznie, Tygodnik Sieci. Dariusz Matuszak, Telewizja w Polsce 24. Andrzej Rafał Potocki, portal witam w polityce.pl.
1: Witam serdecznie.
0: A na łączach Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry Piotrze. Cieszymy się, że z nami jesteś. No i rozpocznijmy proszę Państwa od wypowiedzi premiera Tuska, który podnosi temperaturę wyraźnie. Powołuje się też na różnego rodzaju dokumenty, których chyba nie było. Ale najpierw wypowiedź szefa rządu.
2: Mówiąc krótko, istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
0: No i wygląda na to, że rzeczywiście coś się dzieje, bo i Macron zwołuje spotkanie przywódców partii i w innych krajach są alarmy. No z tego, co wiemy, niewiele wiemy, bo nie wiemy, co w tej informacji od szefa CIA było zawarte, ale wiemy, że o tym pisał między innymi Economist, tak jakby na Kremlu zapadła decyzja, że idą na eskalację i że będą różnego rodzaju prowokacje, uderzenia dronów, niby przypadkowe, o tym też mówił premier Tusk, niby celowe, takie na granicy wojny. I to wszystko ma rozchwiać tę koalicję, która broni Ukrainy. Marzeno, ile w tym gry politycznej, ile w tym realnego zagrożenia?
3: No, słowa najlepiej konfrontować z faktami. I w tym zestawieniu działania Donalda Tuska no, po prostu leżą. Znaczy, jeśli otrzymuje jakiś tajny raport tak paraliżujący, no to pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić, to zadbać o bezpieczeństwo kraju, najpierw informacyjne na poziomie prezydenta i rządu. Żadne z tych działań nie zostało podjęte. Po drugie, no, wywoływanie paniki, wprawianie ludzi w histerię.
0: No ci mieszkańcy Lublina, tak, Rzeszowa tak żyją, no, że po prostu...
3: Nie buduje to poczucia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. Znaczy, należy najpierw zabezpieczyć państwo. Oprócz tego, że ci ludzie są wybudzani w nocy i dostają SMS-y, że mają się udać do schronu, znaczy udać się w bezpieczne miejsce, rozumiem z poradnika bezpieczeństwa, że do schronu,
0: co to znaczy,
3: nie ma,
0: jak mieszkasz w bloku? Tak. No co to znaczy? No?
3: To oprócz tych SMS-ów nie dzieje się nic. Gdzie jest jakieś formowanie policji, służb miejskich, jakichś instytucji, które by instruowały tych ludzi, co mają robić. Nie widać żadnych ruchów po stronie no, takiej formalnej, nawet
0: też,
3: na poziomie samorządowym.
0: Mnie najbardziej uderza...
3: Czyli jest to jakby lipa, tak?
0: No lipa, to zagrożenie...
1: Lipa.
0: Ale czy to... Słuchajcie, ja też postawię takie pytanie. No jeżeli jest taki poziom zagrożenia, jak opisuje premier Donald Tusk, ale to nie tylko premier Donald Tusk, bo w Tygodniku Sieci w poniedziałek ważny artykuł Marka Budzisza i profesora Przemysława Żurawskiego, którzy stwierdzają, że to naprawdę jest krytyczny moment naszego bezpieczeństwa. To nie są eksperci, którym można zarzucić grę w orkiestrze rządowej.
3: Dlatego oczekuję od rządu odpowiedzialnych działań, a ich nie ma. Jest tylko rozpętanie
0: które
3: osłabia bezpieczeństwo państwa.
0: Jak można mówić o zagrożeniu, a z drugiej strony eskalować wojnę domową, polityczną wojnę domową. To jest dla mnie jakaś zbrodnia.
4: Amerykanie mówią, to, że jesteś paranoikiem, to jeszcze nie znaczy, że nikt cię nie śledzi. Porozmawiajmy o paranoikach, bo być może nas śledzą, czyli rzeczywiście jest zagrożenie realne. Natomiast to, co się dzieje, to jest cyrk, to jest ściema, to jest teatr, to jest wszystko na potrzeby polityczne. Otóż te wszystkie alarmy. Proszę Państwa, ewakuowano szkoły, nie ewakuowano żadnych urzędów. Żadna policja nie została postawiona w stan pogotowia. Żadna straż pożarna nie została postawiona w stan alarmowy. Żadne ośrodki zdrowia, szpitale i tak dalej, nic nie... W ogóle wszyscy sobie żyli tak, jakby był dzień normalny. Wyprowadzają gdzieś tam dzieci, to znaczy co? Bo będą strzelać, to jak mają strzelać i to potrzebni są strażacy, żeby odgruzowywać. Nie, wszyscy jedzą zupę albo śpią, albo coś i się nagle tylko takie punktowe gdzieś coś odbywa. Nawet urzędów miejskich nie ewakuowano, czyli urzędnicy, którzy mieli wiedzę w Lublinie, ewakuację jakąś tam sobie zrobili. A w szpitalach wiecie co zrobili? No tam w Lublinie od okien odsunęli pacjentów na łóżkach i nic, kompletnie nic się nie wydarzyło. Wiemy, że Donald Tusk sobie, jakby to powiedzieć, wyśnił, mu się zdawało, zmyślił to, że dostał jakiś raport od szefa CIA.
0: No właśnie, poproszę ten wypowiedź. Andrzej Rafał Potocki, bardzo proszę, później ten raport.
1: W trzech słowach. Po pierwsze, Putin widzi, że wojnę w Ukrainie, na Ukrainie przegrywa i bowiem nie osiągnął zamierzonych celów, nie zdobył Kijowa, zdobył jakiś fragment Donbasu i od kilku lat armia moskiewska drepcze w miejscu. W związku z tym, co Putin robi? Putin zastrasza Europę, ponieważ doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że społeczeństwo europejskie są społecznościami, no można powiedzieć, miękkimi i dają się łatwo zastraszyć. Podobnie zresztą rządy, które mają dosyć stosunkowo małą sprawczość, bardziej administrują niż rządzą, w związku z tym jest to miękki cel, można w niego uderzać. I podobnie stosuje tutaj do naszego państwa Putin tę samą taktykę, w związku z tym jest dużo gadania, dużo straszenia, a kończy się to na wlocie jednego drona, dwóch dronów, bądź też na jakimś takim minimalnym poziomie wojny hybrydowej. Ja nie twierdzę, że niebezpieczeństwo ostatecznie zanikło, ale jak na razie moim zdaniem do generalnego uderzenia wojny pełnoskalowej z Rosją to daleka droga, a jeżeli nad czym się musimy liczyć, to prowokacje
0: mówi, że
1: i robienie. Nie, on robi histerię, on ulega naciskowi Putina, dwa zające za jednym strzałem, a przy okazji chce osiągnąć efekt flagi, zastraszyć Polaków tymi głupotami, tym wygadywaniem, robieniem histerii.
0: Była nawet taka scenka, że generałowie wchodzą, dostają informacje, podchodzą do Tomczyka. Było dużo głosów, że to ustawka była po prostu.
1: No bo to była ustawka najprawdopodobniej. To są wszystko ustawki, co oni robią. Wzbudzanie histerii, niepotrzebne denerwowanie narodu, zamiast naród uspokajać. Owszem, tego typu alarmy, też takie można powiedzieć, to jest palenie na starcie wagi tego alarmu. Powiem, nikt do schronów nie schodzi, nikt tych syren nie słucha. W związku z tym powstaje pytanie, po co to w ogóle jest? I to tylko osłabia, bo w razie czego nosił wilk razy kilka, potem ponieśli wilka. Taki będzie tego efekt. Na dzień dzisiejszy to jest po prostu jedna wielka histeria, tylko i wyłącznie po to, żeby osiągać własne cele polityczne.
3: Tak, a wśród tych celów politycznych być może jest też taki, żeby napędzić histerię tak daleko i uznać sytuację za zagrożenie tak wysokiego stopnia, żeby na przykład doprowadzić do wprowadzenia stanu wyjątkowego, co z kolei będzie potem
1: bez prezydenta niemożliwe.
3: Tak, to prawda, ale wystarczy...
0: Ale mogą dać im rok przesunięcia wyborów, to jest możliwe. Teraz Piotr Semka. Piotrze, no jeżeli sytuacja jest tak poważna, to może czas na rząd jedności narodowej. Czas na to, żeby premier Tusk... Przepraszam was, proszę o ciszę. Żeby premier Tusk powiedział do liderów partii opozycyjnych, słuchajcie, no to jest moment krytyczny, grozi nam eskalacja wojny z próbą wciągnięcia Polski, no bądźmy razem przy tym sterze, bo jedność narodowa w momencie...
5: Jak tworzyć rząd narodowy, jak następnego dnia u polityka opozycji może o 6 rano pojawić się policja i stwierdzić, że chce tego laptopa.

0: się uznawać taki związek logiki, że jeżeli jest ta wojna domowa, to znaczy, że premier traktuje sobie zagrożenia. No bo gdyby traktował zagrożenia, to by zatrzymał chociażby na przykład taką operację w Akademii Wychowania w Wymiaru Sprawiedliwości.
1: No albo nie byłoby wypowiedzi, prawda, pana Żurka, pana Berka, pana Kierwińskiego, które ciągle krążą wokół tego, że wejdziemy do Trybunału.
2: Siłowych rozwiązań.
1: Siłowo.
0: Nie, no, przepraszam, no nie, to przybiera już aspekty groteskowe. No, pan prezydent mówi w czasie rocznicy wrześniowych walk o sytuacji, że Polacy nawet tracąc terytorium walczyli, a następnego dnia wyskakuje minister Żurek, który nie ma nic ważniejszego, aby wysnuwać tezę, że prezydent chce oddawać pół kraju i mówi to reprezentant człowieka, który w ramach paktu takiego planu wojennego chciał oddać pół Polski. Więc wszystko to pokazuje tragizm polskiej sytuacji, to znaczy, że realnemu zagrożeniu rosyjskiemu towarzyszy wojenka, no tak jakby to była, no nie wiem, no jakby to był fragment komedii Zemsta Fredry, no, że jest zagrożenie.
1: Ale też jeszcze, Piotrze, przepraszam, że przerywam, zaraz do ciebie wrócimy, bo zobaczcie, to też jest poziom manipulacji faktami, który podważa zaufanie do władz, do państwa. 10 września Bratysława premier tonem takim poważnym mówi o raporcie szefa CIA, który właśnie dostał, i że ten raport jest precyzyjny. Posłuchajmy.
3: Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. I tak jak ja już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze.
1: No i miał być raport, a raportu okazało się nie ma. Oto wypowiedź ministra Marcina Przydacza z kancelarii prezydenta.
4: Nie było żadnego tajnego raportu CIA na biurku. Wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować. Paski naiwnych mediów grzały 2 dni. Nikt nie sprawdził, nikt nie zweryfikował. Kto mu uwierzy, gdy rzeczywiście coś się będzie miało wydarzyć?
1: Czy nie było raportu, było spotkanie, było, no nie, ale...
5: Ja się pochwalę, no. Zgodnie z taką moją zasadą, zawsze w programie powinien być chociaż jedna osoba, która ma rację. Ja parę dni temu już mówiłem, że nie ma żadnego raportu. Nie ma żadnego raportu.
1: Bo CIA nie daje takich raportów, no.
5: Nawet nie o to chodzi, tylko byłby jakikolwiek odzew. To znaczy premier nie mógłby być jedyną osobą, która wie, że coś takiego istnieje. Nie.
1: Kosiniak, minister, no, szef obrony, tak mówi, że nie widział raportu.
5: On mówi, że bezpośrednio dostał, czyli jeszcze sugeruje, że spotkał się z Radcliffe'em, szefem CIA. No, wiemy coś na ten temat, nic nie wiemy. I dlatego też w tym pierwszym części mówiłem, że to wszystkie te, niezależnie od zagrożeń, jakie są i które są rzeczywiste, to cała ta, to był teatr z tym. Tak uznaję, teatr z tymi alarmami, to był cyrk, ściema, lipa. Nikt nie został przygotowany, nikt. Po prostu dzieciaki wyprowadzono, bo dzieci budzą emocje, bo dzieci kochamy i najlepiej i one się nadają do propagandowych...
1: No mi tutaj na przykład bardzo tak brzydko pachnie zachowanie Macrona, no bo we Francji w przyszłym roku wybory prezydenckie, wszystkie sondaże wskazują, że wygra pani Le Pen z każdym, więc jakby te władze poszukują jakiejś dźwigni, ale prawda? Tak, ale z drugiej strony to zagrożenie jest realne. Oni nas po prostu poważnie nie traktują. W sytuacji zagrożenia wojennego musi być zaufanie, nie może być chucpy, nie może być PR-u. To jest kluczowe.
5: To jest,
2: A tymczasem im bardziej straszą, przejdźmy na sytuację polską, im bardziej Donald Tusk straszy zagrożeniem zewnętrznym, tym bardziej zaostrza wojnę wewnętrzną, tym bardziej glanuje wręcz opozycję, a jeszcze bardziej poniewiera prezydentem i to już w tak absurdalny sposób, jak choćby to ostatnie przyczepienie się do wyjętego z kontekstu fragmentu jego wspaniałego, pięknego, płomiennego, głębokiego, historycznego
1: Powiedzmy uczciwie, był błąd po stronie kancelarii.

0: Kancelarii, ponieważ podano w tym tweecie no wersję taką przesadnie skróconą, tak, która dała podstawy do manipulacji.
1: Rzucili się na prezydenta, nie sprawdzając, z czym mają do czynienia, i to w tak idiotyczny sposób.
0: Bo nagranie jest czyściutkie, nie ma się do czego czepnąć. Powiedział, były zabory, była druga wojna, a myśmy trwali. No.
1: Znaczy, że choćby Polska straciła terytorium, to nigdy nie straci duszy. To jest clue też dzisiejszej sytuacji. My musimy się jednoczyć, musimy być świadomi zagrożeń, ale musimy mieć zaufanie do władzy. Tymczasem Donald Tusk rozbraja polską armię, podejmuje decyzje uderzające bezpośrednio w bezpieczeństwo i siłę gospodarczą kraju, ale i w morale narodu, i w mentalność.
0: Przecież no rozbrajać to może nie rozbraja tyle, że ślimaczy zbrojenia.
1: Nie, ale oddaje no, na przykład Ukrainie bez konsultacji
2: uzbrojenie.
0: No, tam pociski do
1: Patrioto.
0: Andrzeju, króciutko i potem jeszcze Piotrzemka i zmieniamy temat.
2: Jeśli chodzi o raport CIA, to moim zdaniem to jest czysta ściema, nawet trochę widać po twarzy Tuska, ja już się trochę orientuję, jak obserwuję, kiedy umrze, a kiedy mówi prawdę. No niestety o własnym premierze muszę się w ten sposób wypowiadać, żeby patrzeć, kiedy kłamie, kiedy nie kłamie. A tutaj widać po twarzy wyraźnie, że coś
0: nawet
2: jest nie tak.
0: Nawet zepsuty zegar raz na dobę wskazuje właściwą godzinę.
2: Tak jest.
0: Dwa razy na dobę
2: jeśli jest tarczowy. I z raportem sprawa jest najprawdopodobniej następująca. Pojechał Siemoniak do John Lee Ratcliffe'a, szefa CIA, temu coś powiedział, a Tusk to przerobił na raport, którego w rzeczywistości nie ma, bo gdyby był, to by chociaż pokazał stronę, nie musiał ujawniać całego, ale nawet tego nie był w stanie pokazać, bo po prostu tego
0: on
2: nie
0: chciał
2: ma.
0: Chciał powiedzieć, że jest osobą strony, najwyższego zaufania Amerykanów.
2: Cytuję, mówimy o jakimś zaufaniu do władzy. Z jednej strony cytuję raport, a z drugiej strony kombinuje nad tym, jak wjechać i ustanowić sędzią Berka, który nie ma kompetencji do tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym dzieli naród. I w tej sytuacji cały, bo sobie doskonale zdaje sprawę Tusk z tego, co ja przed chwilą powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, że Ruski tylko i wyłącznie straszy i do czego jest zdolny, owszem, do jakiejś małej wojny hybrydowej. Tylko, że on straszy, Putin straszy Zachód. Natomiast tutaj ten strach Tusk przekuwa na atak na opozycję. I jak czy w takiej sytuacji można mówić o jakimkolwiek zjednoczeniu? Dopóki ten rząd, ta zgraja, przepraszam za wyrażenie, ale inaczej ich nazwać nie mogę, bowiem co chwila łamią prawo, będzie rządzić, dopóty nie będzie żadnego zjednoczenia
0: narodowego. Pytanie do Piotra Semki. Piotrze, czy ta sprawa z raportem CIA na tobie zrobiła jakieś wrażenie, że jednak no, sprawa fundamentalna, wychodzi premier, mówi, ja dostałem raport precyzyjny, szczegółowy, czytałem i wam teraz go streszczam, a raportu nie ma. No były jakieś rozmowy, jakieś informacje, ale ten raport, no chyba, że chodziło o takie zaraportowanie w potocznym sensie, nie wiem, no.
3: W czasie pobytu w USA zapamiętałem bardzo dobrze te słowa takiego mojego amerykańskiego przyjaciela, który mówił, widzisz, no w naszej kulturze, dlaczego Ameryka jest wielka? Powiedział, że jednym z elementów tej kultury było to, że ta kultura właśnie protestancka bardzo ostro osądzała jakiekolwiek kłamstwo.
0: Tak, to do dziś jest zresztą.
3: My dobrze zrozumieliśmy, że kłamstwo tolerowane na każdym szczeblu jest jak wirus, który rozwala cały organizm każdej społeczności. I dlatego na przykład prezydent Clinton stracił cały swój prestiż nie dlatego, że miał romans z sekretarką, a dlatego, że kłamał w jej sprawie. I w tym momencie bardzo wielu amerykańskich polityków mówiło tak, jeżeli on kłamie w sprawie sekretarki, to może kłamać w sprawie bezpieczeństwa państwa. I tutaj to samo. Mamy Donalda Tuska, który z kłamania uczynił coś w rodzaju sztuki. I potem ten sam człowiek, tą samą miną, z tą nadąsaną i taką zatroskaną miną mówi o rzekomych zbrodniach tajemniczego pana X z trybuny sejmowej, każe nam, abyśmy mu wierzyli w sprawie bezpieczeństwa narodowego. Tego się nie da połączyć. Dlatego w szkołach uczymy się tej bajki o pasterzu, który krzyczał dla żartu, że biegną wilki, a potem po paru takich numerach nikt nie wierzył w jego okrzyk, a wilki naprawdę napadły.
0: To bardzo celne. No dodajmy też, że prezydent, premier Tusk obiecywał paliwo po 5,19, a paliwo będzie po 9,51.
3: No, kolejnego obietnice wyborcze, bo one zawsze w polityce bywają. Ale jeżeli ktoś ciągle
0: to nie była obietnica.
3: Kłamie, to naprawdę nie sposób brać serio tego, co mówi.
0: Ale będzie może 5,19 za pół litra paliwa, proszę państwa. Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3. To też jest taka ważna informacja. Eksperci, z którymi rozmawiałem, mówią o tym, że część tego gigantycznego deficytu jest usprawiedliwiona zbrojeniami, ale znaczna część to jest taka bierność rządu, niechlujność, brak działania. Ale idziemy dalej, ale bo w Sejmie
4: ja
0: mamy...
4: Rzucę, że parę dni temu Europejski Bank Centralny podniósł stopy. Od czerwca to już jest drugi raz, więc ten nasz dług SAFE skoczył. Generalnie obsługa długu w tym roku tylko z powodu tych dwóch decyzji wzrośnie o 2 miliardy złotych.
0: Słuchajcie, mamy wicemarszałka Sejmu. Wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Horała z Rozwoju Plus. No to jest taka sytuacja, która chyba wyznacza ważny moment w dziejach polskiej prawicy. Najpierw moment głosowania.
5: W głosowaniu wziął udział 428, no co większość bezwzględna 215, Horała Marcin 254, Ociepa Marcin 167. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posła Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
0: I wypowiedź samego wybranego wicemarszałka Marcina Horały.
6: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
0: No nie wiem, czy emocje opadną. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiedzi w mediach społecznościowych.
7: Długo się zastanawiałem, dlaczego Mateusz Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy, że oprócz osobistych ambicji, celem było rozpoczęcie rozmów z Tuskiem. I są już tego pierwsze owoce. Wicemarszałek dla Rozwoju Plus, wbrew wszelkim regułom parlamentarnym. To przykre, ale ta sytuacja wiele wyjaśnia wyborcom. Konfederacja dopuszcza koalicję z Tuskiem, a Mateusz Morawiecki już się z nim układa. Więc czas na powrót do Prawa i Sprawiedliwości, jedynej siły, która może powstrzymać Tuska.
0: No, proszę państwa, to jest tak, że to zdecydowała o tym, że to nie pan Ociepa, nie poseł Ociepa z PiSu, tylko poseł Horała zostanie wicemarszałkiem, zdecydowała no, większość rządowa. Większość rządowa. I to jest wbrew logice parlamentarnej, bo największy klub powinien mieć, opozycyjny, powinien mieć wicemarszałka. A czy to jest jakiś ważny moment, waszym zdaniem?
2: To pokazuje pewną cechę charakteru.
0: Czy to jest sygnał, że Rozwój Plus się porozumiał z koalicją rządową?
2: Nie, jeszcze nie, ale może i w tym kierunku na końcu. Tu chodzi o postawę premiera Morawieckiego jako szefa tego stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki zawsze miał taką tendencję do szukania nowych dróg. Mieliśmy te przykłady podczas jego rządów, jak na przykład tuż przed wyborami wprowadził tę składkę zdrowotną, która de facto odbiła się fatalnie na wyniku wyborczym, bowiem dużo ludzi zaczęło głosować na Hołownię i to umożliwiło tę koalicję. I to jest taki polityk, który nie zdaje sobie z tego sprawy, tak mi się wydaje, że w pewnych elementach politycznych progres nie jest wskazany. I tutaj te z powodu niskich notowań jego ugrupowania, tego nowego, wchodzi w koalicję prawdopodobnie po to, znaczy nie tyle w koalicję, przepraszam, ile zgadza się na wybór marszałka, wicemarszałka, właśnie dlatego, żeby sobie podbić notowania i może zjednać sobie jakąś część elektoratu, który nie jest ani po tej stronie, ani po tamtej.
0: Andrzej, ale czy to nie jest błąd polityczny? No bo wyszli wszyscy posłowie PiSu, ja dawno nie widziałem takiej akcji, żeby wszyscy zabrali głos. No widać,
2: nie, no, okay.
0: Czy to nie jest błąd, bo wystawili się na zarzut, współpracy z ekipą Tuska.
2: Ja do tego zmierzam, że to jest kolejny błąd polityczny, bo to walnie w premiera Morawieckiego, w jego ugrupowanie. Bowiem elektorat opozycji, mam na myśli PiS bądź sympatycy PiSu, czy jego w tej sytuacji, no widzi, że coś jest tutaj nie tak, bo on obiecywał, że nie będzie układał się z Platformą, z Koalicją Obywatelską, a tu już głosami Koalicji Obywatelskiej dochodzi do głosu. I to jest, można poczytywać to za jakiś rodzaj nielojalności w stosunku do wartości prawicy, bowiem to jest układanie się i wykorzystywanie rządu, który po prostu łamie prawo.
0: Ale to są dwie partie, które będą korzystały z okazji, bo część wyborców ma wrażenie
2: podobnie jak Konfederacja.
0: Ma wrażenie, że to jest jakaś takie, nadal. To jest osobno.
1: Jest to głęboko zasmucające, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Rozwój Plus na jego kandydata nie tylko głosowali ludzie Tuska, czy cała koalicja rządząca, ale Rozwój Plus głosował przeciwko kandydatowi PiS. Jakby to jest takie mocno uderzające. Znaczy rozłam w momencie, w którym Polska jest w totalnym kryzysie, w wielkiej likwidacji.
0: Już mówisz o odejściu, o samym rozejściu.
1: Ale to ma swoje konsekwencje w tym głosowaniu. Znaczy każdy rozłam, ten główny rozłam generuje kolejne. To, czego doświadczyliśmy wczoraj w Sejmie, pokazuje, że nie ma tam odpowiedzialności politycznej za skutki tych podziałów. Znaczy wyborcy są kompletnie zdezorientowani. Idea fix Mateusza Morawieckiego o tym, że ta trzecia droga na prawicy ma sens, nie potwierdza
0: nie
1: się.
0: Nie ma ssania na centrum, ja uważam.
2: Nie ma.
0: Obecnie nie ma. To nie jest rok 2023. No i to jest jakby bój o tego samego wyborcy.
1: W sytuacji, w której są przeciwko sobie. No, woda na młyn dla Tuska, która usprawiedliwia i
0: Darek Matuszak, potem Piotr Semka.
4: Szczerze mówiąc, to trochę jestem zażenowany tą sytuacją. Nie rozumiem ani jednej, ani drugiej strony. Pójść do Czarzastego i kładać się z Czarzastym? No nie wiem, no to jest po prostu jak szatan, który mówi Chrystusowi: ukosz się przede mną, padnij, a ja ci wszystko dam. I poszli prosić na rok przed wyborami o stanowisko, które w ogóle jest jakby bez wielkiego znaczenia. I jedna i druga strona układać się chciała z człowiekiem, który robi interesy.
0: PiS nie chciał się układać.
2: Ale
0: to się należy jak
2: druga strona, to kto?
4: Poszli
2: koalicja,
4: rozmowy były rozmowy na temat tego, że będzie dodatkowy marszałek. 3 lata można było żyć bez wicemarszałka.
0: Bo Elżbieta Witek jeszcze była zgłoszona.
4: Odrzucona. Z Hołownią się jeszcze można było układać. Można było jeszcze. Bo to jest trochę poza sporem politycznym. Znaczy, musimy brać pod uwagę, że są wybory i polityczne, i wybory moralne. Ale z kimś takim jak Czarzasty nie podejmuje się w ogóle żadnych rozmów.
0: No, ale to oni jest moja opinia.
4: I teraz tak, puenta. A gdyby wybrano pana posła Ociepę, to kto by go wybrał? Wybrałoby go dokładnie.
0: Ale jego by wybrano, Andrzeju, gdyby wybrano posła Ociepę, byłby to naturalny, cywilizowany porządek parlamentarny. Mechanizm. Jest zaburzeniem mechanizmu wybór Marcina Horały. Jest zaburzeniem.
2: Horała przeszedł głosami Czarzastego, można powiedzieć.
0: Ten by też przeszedł Ociepa, ale to byłoby w zgodzie z regułami.
4: No to byłoby w zgodzie z regułami, porządku.
0: Jak się woda się należy, to wicemarszałek PiS-owi.
2: Takie zachowania przynoszą konkretne konsekwencje. Mam na myśli to, że już według jednego sondażu reszta oscyluje Rozwój Plus około 5%, a w jednym sondażu nie wchodzi do parlamentu i to będzie spadać. I to się skończy tym, że będą w przyszłym roku uciekać ci posłowie z powrotem do PiSu, a Morawiecki się nie dostanie do parlamentu i nie będzie z kim rozmawiać.
0: Jakby tutaj to paliwo ten Rozwój Plus dał. No oni tłumaczą, że dla nich nawet ten konflikt z PiS-em na tym tle to jest dobry, bo jakoś ich odróżnia i daje jakąś tam tożsamość, nie wiem.
1: Ale jaka jest ta tożsamość? W żadnej ideowej sprawie nie stają wprost, nie stają murem.
0: To nieprawda,
1: zawsze wyczekują i dopiero w ostatniej chwili.
0: No bo chcą pokazywać spokój, rozumiem.
4: Generalnie fantastycznie udało wam się pokazać, że jesteście jeszcze bardziej podzieleni. No.
0: To my?
8: No nie, mam na myśli.
0: Piotr Semka teraz. Piotrze, twoje oko. Błąd polityczny premiera Morawieckiego?
3: Rozwój Plus, wicemarszałkostwo dla Horały uczcił takim dużym plakacikiem na swojej stronie na komunikatorze X. Mamy to. Ktoś złośliwie dopisał, macie to, ale czyli łatwiej.
2: Tak. Dobrze zauważyłem.
3: I to było bardzo trafne, ale to jest logika niestety podziału. Ta logika w momencie podziału kazała Morawieckiemu odejść z założeniem, że będzie szedł w górę. Tymczasem jego wyniki oscylują wokół.
2: Co mówiłem miesiąc temu?
3: Dasz mi powiedzieć, Andrzejku? Jak się ugrupowanie odszczepiło, no to to jest logika walki. A ta logika nakłada, ileś takich starć będzie i one będą poszerzały margines wrogości, co dla Tuska jest oczywiście świetną wiadomością, bo cztery skłócone partie prawicowe na pewno nie stworzą żadnego ugrupowania. W czasie kampanii będą kopać się po kostkach, no bo jest kampania, a te blizny po tych kopniaczkach z kampanii będą tak dolegliwe, że po wyborach bardzo ciężko będzie rozmawiać o jakiejkolwiek koalicji.
0: No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość ma...
3: świadkami, jak idea Paktu Senackiego właśnie wyzionęła ducha, no. No to jak tu myśleć o jakiejś szerszej współpracy?
0: To prawda, to będzie niestety, proszę Państwa, bardzo trudna większość, jeśli ta większość powstanie. Mówi też o tym Jarosław Kaczyński, pan prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika Sieci, no, że to, no, muszą być jakieś racjonalne ramy tego rządu. No, on nie może zwijać państwa, on nie może prowadzić działań antyspołecznych. Ale słuchajcie, mamy też sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Dobra wiadomość jest taka, że w piątek nie było uderzenia. Myślę, że te zapowiedzi coś miały w sobie. Prezydent leci na zgromadzenie ogólne ONZ i być może chcieli uderzyć. Najbardziej niepokojące były takie wrzutki w mediach tego głównego nurtu, takie scenariusze, że wchodzą, wyprowadzają pod jakimś pretekstem prezesa Święczkowskiego i tak dalej. Demonstracja i profesor Czarnek, oto fragment wypowiedzi.
9: Po co jest niepotrzebny Trybunał Konstytucyjny? Dlaczego podnoszą na niego rękę? Trybunał jest niepotrzebny dlatego, że rola Trybunału w naszym systemie prawnym to jest rola ustawodawcy, tyle że negatywnego. Jeśli wezmą to w swoje ręce, to w pierwszej kolejności stwierdzą niekonstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym, a w ślad za tym powiedzą, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie urzęduje, ponieważ nikt nie stwierdził prawidłowo ważności wyboru. I będzie kto przez parę miesięcy prawo prezydenta? Towarzysz Czarzasty! Nie pozwolimy na to!
0: Dla wielu może po tych latach sporów prawnych ta kwestia Trybunału jest jakąś kolejną, nużącą, męczącą odsłoną, ale to chyba jest rzeczywiście taki splot społeczny naszej sytuacji. I jeszcze, żeby oddać klimat tej grozy, którą buduje władza, wypowiedź ministra Żurka.
10: Czy policja powinna wejść do Trybunału Konstytucyjnego i wyprowadzić prezesa?
11: Jeżeli będzie łamał prawo, tak.
0: Kto pierwszy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?
8: To jest dobre. Zróbmy wyjątek. Nie ty pierwszy.
2: No przez cały czas ty pierwszy się
0: odgłosił. Bardzo mnie cieszy, jak są goście, którzy chcą mówić, bo najgorszy gość jest taki, który przyjdzie i nie chce mówić.
2: A Piotr ma słuch. Piotr ma słuch absolutny.
0: A Piotr ma słuch absolutny.
8: To jest też potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Barbares ante portas, czyli barbarzyńcy u bram, i nie ma żadnego jednoczenia, żadnego zwoływania się pod jeden sztandar, tylko rozwalamy kolejną instytucję państwa. Ja wczoraj byłem tam, takie płomienne przemówienie pana Borowczaka,
0: na które
8: zwróciłem uwagę, który zwołał Solidarność pod to i wzywał Solidarność, żeby wzięła udział w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Tak, to jest to miejsce też, w którym powinni poszukać szansy na zjednoczenie się ci z opozycji, którzy dzisiaj się dzielą. Ci, którzy się dzisiaj dzielą. Nie widziałem tam wczoraj ludzi od Morawieckiego. Byli wcześniej. Więc mówię. I to jest ten moment, żeby pokazać, że tak samo Konfederacja. To znaczy, ja powiem tak. Ja stajemy przed wyborami też moralnymi. Ja się mogę zgadzać z niektórymi poglądami na przykład Konfederacji, ale odrzuca mnie ich bierność wobec takiego podejścia, że niech się biją, a my sobie stajemy z boku.
0: Krzysztof Bosak powiedział, że prezydent powinien zaprzysiąc pana Macieja Berka, ale się wycofał rzeczywiście.
8: Wszyscy tam powinni
0: czasu niewiele. Marzena Nykiel.
1: Absolutnie trzeba się teraz jednoczyć i myślę, że opór społeczny ma ogromne znaczenie. Gdyby nie to, że ludzie jednak się tam stawili i głośno stają w obronie praworządności w Polsce, która jest gwałcona notorycznie i to już jest ten ostatni skok na praworządność, to być może wszystkie działania byłyby przyspieszone. Ekipa Tuska jest zdolna do wszystkich działań, absolutnie ze złamaniem reguł, zasad prawa, więc...
0: Ale jakby czuli, że przegrają, nie? Ten Trybunał, ta presja na Trybunał jest taka, jakby czuli, że rzeczywiście przegrają wybory, no.
1: Ale są zdeterminowani. Donald Tusk wyznaczył wrzesień jako ten moment ostateczny i tam nie ma, bezpardonowo będą próbowali to sforsować.
0: Wiemy, że prezydent, to jest wypowiedź ministra Pawła Szefernakera, prezydent śledzi sytuację i ma różne scenariusze. To też jest ważna informacja.
2: Bardzo ważna. Na pewno rząd przygotował się do przejęcia Trybunału, co widać było w tych takich manewrach pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. To była przygrywka. W związku z tym oni są, że tak powiem w cudzysłowie, silni, zwarci, gotowi do wjazdu do Trybunału. Oczywiście wczorajsza demonstracja oraz ta pikieta, która tam trwa przez cały czas, powodują to, że boją się oporu społecznego i najprawdopodobniej odwołali decyzję. Jest jeszcze jedna rzecz.
0: Ja tylko mam nadzieję, że prezes Śmieszkowski porządnie zamknie tę furtkę, bo tam jest druga furtka od strony kancelarii premiera.
2: Tak.
0: I tam powinien to mocno zaryglować, uważam.
2: Ale to są szczegóły techniczne, powiedzmy sobie.
1: To są
2: szczegóły techniczne, ale wydaje mi się tutaj, i tu nie mamy wiedzy za bardzo, wystarczy, poza tym, co mówiłeś, że prezydent jest przygotowany na tę sytuację i wie, co ma robić. Wystarczy jeden telefon od wojska, żeby ktoś powiedział, nie róbcie tego, bo inaczej będzie poważnie. Za sytuacja. I oni w tym momencie mówią nie. No czy mamy, taki telefon miał miejsce, czy nie?
0: Ja myślę, że oni by dawno weszli, tylko jednak Amerykanie tu wysłali głos i sygnał i oni się trochę też boją jednak tych obrazków. Jeszcze Piotr Semka, czasu niewiele. Piotrze, nie zadaję pytania, bo i tak na moje pytania nie odpowiadasz.
2: Ale ma dobry słuch.
3: Dla PiS-u cała historia oblężenia AWS-u powinna być pewną ostrzeżeniem. To znaczy od wielkości do śmieszności jest tylko krok.
2: Poseł
3: Matecki przeskakujący przez płot ośmieszał. Posłanka PiS-u, która zdecydowała się bardzo mało rozważnie na tą głodówkę, potem musiała ją kończyć. Ja wiem, że to są sytuacje nieprzewidywalne, ale trzeba je jednak jakoś planować, bo naprawdę nie wyszło to najlepiej PiS-owi w Akademii Wychowania Wymiaru Sprawiedliwości i jeżeli będą jakieś wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym, to też trzeba dobrze się zastanowić, jak to przeprowadzać. Dorzucam tą kubeczek dziegciu do tej beczki miodu, żeby nie było tutaj takiego
0: miodu. No, oczywiście to jest taki pomysł władzy na kryminalizację, znaczy na taką, na egzotyzację opozycji, że właśnie opozycja ma być taka, co demonstruje, nie?
1: Dwa zdania, zgłasza propozycje. Gdyby nie pani poseł Kurowska, całe przejęcie AWS-u poszłoby znacznie szybciej i nie wiedzielibyśmy o tym, co dzieje się w środku i do czego oni są zdolni. To bardzo ważny test. Druga rzecz, to był przełom, bo nigdy wcześniej nie naruszono tak drastycznie ustawy o
0: uczelniach wyższych.
1: Tak, ale też o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ponieważ nigdy wcześniej policja nie złamała tej ustawy. To
0: dobrze,
1: znaczy,
0: słuchajcie, nie zdążymy.
2: Kurowska ośmieszyła w ogóle ten cały wjazd policji, bowiem zablokowała wersalką wejście.
0: Słuchajcie, jeżeli diagnoza, że władza jest, jeżeli to jest diagnoza słuszna, że to jest władza autorytarna albo o intencjach autorytarnych, to opór jednostki, który czasem będzie wyglądał śmiesznie, ma znaczenie. I tak samo na przykład pan prezes Stopiński powinien bronić, bo on powiedział, że nie będzie się szarpał. No jak bronimy, to bronimy. Ja tak uważam, prawda?
1: Ale robił to z wielką klasą i jestem pod wielkim wrażeniem.
0: Nie porozmawiamy o lalce, serialu. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie i Radio Rodzina we Wrocławiu. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co niezmiennie bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję Marzenie Nykiel. Bardzo miło zawsze cię gościć, Marzeno.
1: Miło.
0: Darkowi Matuszakowi też miło, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu też miło, Piotrowi Semce też miło cię, Piotrze, gościć. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu, do zobaczenia za tydzień. Życzę dobrego weekendu.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
1: Po reklamie.
3: Radio Nadzieja.

Diamonds i Sam Smith na antenie Radia Nadzieja. Bo to jest weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze minuta po godzinie 10. A dzisiaj przypada 180. rocznica objawień Matki Bożej w Lazalet. Wydarzenie to miało miejsce 19 września 1846 roku w alpejskiej miejscowości Lazalet we Francji. Płacząca Maryja ukazała się dwojgu pastuszkom, Maksyminowi oraz Melanii. Maryja ukazała się siedząc na kamieniu i ukrywając twarz w dłoniach, rzęsiście płacząc. Jej łzy symbolizowały ból z powodu grzechów ludzkości oraz odrzucenia Boga. Piękna Pani upominała ludzi między innymi za lekceważenie Dnia Świętego, czyli pracę w niedzielę, oraz nadużywanie imienia Bożego. Wzywała do gorliwej modlitwy porannej i wieczornej oraz pokuty. Postać Matki Bożej promieniało światło bijące z krucyfiksu, który spoczywał na jej piersi. Na krzyżu znajdowały się także obcęgi, czyli symbol grzechów ludzkich zadających ból Chrystusowi, oraz młotek, symbol potęgi i miłosierdzia. Objawienie zostało oficjalnie uznane przez Kościół katolicki, stając się fundamentem do powołania zgromadzenia misjonarzy saletynów oraz sióstr saletynek, których zadaniem jest głoszenie pojednania z Bogiem. W Polsce głównym ośrodkiem kultu saletyńskiego jest sanktuarium w Dębowcu koło Jasła, nazywane polskim Lazalet. Obchodzona rocznica jest dla Kościoła katolickiego, a w szczególności dla czcicieli Matki Bożej z Lazalet, czasem przypomnienia o aktualności wezwania do nawrócenia, powrotu do sakramentu pokuty i Eucharystii oraz zaufania Bożemu miłosierdziu. A już teraz na antenie Radia Nadzieja Kombi w utworze Ślad.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
1: Po reklamie.
0: Weekend w dobrym nastroju.
3: To jest Weekend w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja już teraz na naszej antenie moja pani, a tuż po tej piosence zapraszam na audycję Związku Banków Polskich Bankomat.

0: Świat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Popieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Spór o budżet na 2027 rok. Inflacja przyspiesza. Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. Ile kosztuje studiowanie? Jest już raport Portfel Studenta 2026. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile wynosi obecnie referencyjna stopa NBP. Poprawna odpowiedź to 3,75%, a najszybciej nadesłał ją pan Adam Michalski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną, a kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Spór o budżet 2027. Rada Fiskalna w swojej opinii do projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej uznała, że projekt utrwala trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, a rząd nie wykorzystuje sprzyjających warunków gospodarczych do ograniczenia deficytu. Zdaniem Rady ryzyko przekroczenia przez państwowy dług publiczny progu 55% w relacji do PKB jest w roku 2027 bardzo wysokie. Przypomnijmy, że planowany deficyt ma wynieść prawie 283 miliardy złotych, dochody 695, a wydatki ponad 977 miliardów złotych. Wśród priorytetów znalazły się wydatki na obronność, ochronę zdrowia, infrastrukturę oraz programy socjalne. Ministerstwo Finansów zakwestionowało tę opinię. W sierpniu Narodowy Bank Polski dokupił 8 ton złota i ma go już w sumie 648 ton. Jak poinformował prezes NBP, zakupy złota stabilizują polską walutę i zwiększają wiarygodność naszej gospodarki. A jeśli chodzi o stopy procentowe, to zdaniem Adama Glapińskiego będą one stabilne do połowy przyszłego roku. Obniżka stóp w najbliższych miesiącach jest nierealna.
2: Nie pytajcie Państwo, jakie będą decyzje Rady, bo to zależą od Rady. Ale tak sądząc z tonacji wypowiedzi, z dyskusji, ona była długa, gwałtowna czasami. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
1: Powodem rezygnacji z obniżek stóp jest inflacja. Inflacja jeszcze przyspieszyła. Jak podał GUS, w sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, a jeszcze w lipcu wynosiła 3%. Za wzrost inflacji odpowiadają przede wszystkim rosnące ceny paliw, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
3: W porównaniu do poprzedniego roku są one już wyższe o ponad 24%, no a ostatnio w takim tempie paliwa drożały na początku 2023 roku. Dobrą informacją jest to, że poza paliwami na dziś nie obserwujemy, by w innych kategoriach koszyka inflacyjnego narastała presja inflacyjna. Wyjątkowo korzystnie kształtują się ceny żywności, które rok do roku są nawet nieznacznie niższe.
1: Zdaniem ekonomistki w najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła. Szczyt na poziomie 4% osiągnie na przełomie tego i przyszłego roku. O ponad 7% wzrósł ruch turystyczny w Polsce w pierwszym półroczu. Jak podał GUS, po naszym kraju podróżowało ponad 20 milionów turystów, a jeśli weźmiemy pod uwagę turystów jednodniowych, to ta liczba wzrasta do ponad 67 milionów. PKB w turystyce rośnie dziś szybciej niż PKB w całej gospodarce. Ciąg dalszy nastąpi.

0: przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Banki nie powinny naliczać oprocentowania od pozaodsetkowych kosztów udzielenia kredytu konsumenckiego oraz zwrócić klientom odsetki, które pobrały po wyroku TSUE, ocenił Związek Banków Polskich. Prezes ZBP Tadeusz Białek przypomina, co w kwietniu orzekł Trybunał.
2: Kredytowanie kosztów kredytu jest jak najbardziej dopuszczalne. Dopuszczalne jest również, aby bank pobrał rekompensatę z tytułu kredytowanych kosztów, natomiast wskazał na inny model. Nie model pobierania odsetek od kredytowanych kosztów, ale model odpowiednio zwiększonego oprocentowania bazowego. W związku z tym w nowych umowach w naszej ocenie nie powinny być już naliczane odsetki od kredytowanych kosztów.
0: Zwrotu pobranych odsetek w umowach aktywnych oczekuje także rzecznik finansowy, który jednocześnie docenił proaktywne podejście Związku Banków Polskich. Ostateczną decyzję każdy bank podejmuje jednak samodzielnie. Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB Bank, Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Warszawski Instytut Bankowości podpisali list intencyjny Bank Spółdzielczy Partner Spółdzielni Uczniowskiej. Porozumienie ma za zadanie wspieranie przedsiębiorczości, edukacji finansowej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez rozwój spółdzielni uczniowskich. Otwieramy nowy rozdział 125-letniej historii społeczności uczniowskiej. Tak sygnatariusze mówią o rozpoczętych działaniach. Forum Liderów Banków Spółdzielczych to cykliczne spotkanie przedstawicieli sektora z udziałem nadzorców i regulatorów, administracji publicznej, firm technologicznych, instytucji infrastruktury bankowej oraz środowiska naukowego, poświęcone najważniejszym wyzwaniom, kierunkom rozwoju i współpracy na rzecz lokalnych społeczności oraz polskiej gospodarki. A teraz czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Od wielu lat mówimy, że Polska nadrabia dystans do państw Europy Zachodniej. Nasza gospodarka rośnie od kilku lat szybciej niż gospodarki Niemiec, Francji czy Włoch. Czyli różnica w poziomie zamożności stopniowo się zmniejsza. Czy rzeczywiście żyjemy już jak mieszkańcy bogatszych państw Unii Europejskiej? Zapytaliśmy o to doktora Tomasza Pawlonkę, dyrektora Zespołu Analiz Związku Banków Polskich.
3: Spójrzmy na trzy najbardziej podstawowe grupy wydatków. Żywność, mieszkanie oraz transport. Przeciętne gospodarstwo domowe w Unii Europejskiej przeznacza na te trzy potrzeby około 46% swoich wydatków. W Polsce jest to już około 51%, czyli o 5 punktów procentowych więcej. Można zatem stwierdzić, że ponad połowa naszych wydatków konsumpcyjnych idzie na rzeczy absolutnie podstawowe. Trzeba zjeść, trzeba gdzieś mieszkać, trzeba zapłacić za energię i trzeba się przemieszczać. Szczególnie dużą różnicę widać w przypadku kategorii żywność i mieszkania. Na żywność przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce przeznacza około 19,5% swoich wydatków, podczas gdy średnia unijna to około 16%. Na mieszkanie, wodę i energię wydajemy około 19%, przy czym średnia w Unii Europejskiej to około 15%. Na restauracje i usługi noclegowe przeciętnie w Unii Europejskiej przeznacza się około 10,7% wydatków gospodarstw domowych. W Polsce zaledwie 5,4%. Na rekreację, sport i kulturę w Unii przypada około 8,5% wydatków, a w Polsce 5,6%. Bo prawdziwa zamożność zaczyna się również wtedy, kiedy po opłaceniu mieszkania, jedzenia, energii czy transportu zostaje nam coraz większa część dochodu, którą możemy przeznaczyć na to, jak chcemy żyć, a nie tylko na to, co musimy kupić. I pod tym względem do Europy Zachodniej wciąż mamy jeszcze trochę do nadrobienia.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Do 16 400 zł brutto, czyli o 5%, wzrosło w ubiegłym roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w Polsce. Jednocześnie dane pokazują coraz większe zróżnicowanie wynagrodzeń między branżami, specjalizacjami i poziomami stanowisk, mówi Artur Skiba, prezes firmy Antal.
2: Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowaliśmy w farmacji i finansach po 8%. Są jednak obszary, w których płace rosną znacznie wolniej. W HR o 1%, w IT o 2%, a w administracji o 3%.
1: A skoro już o płacach mowa, to 211% wyniosła dynamika wzrostu płacy minimalnej w Polsce w latach 2012-2025 i była jedną z najwyższych w Europie. Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wzrosło w tym czasie z 1500 do 4666 zł, ale jak ocenia Polski Instytut Ekonomiczny, nie wpłynęło to ani na poziom zatrudnienia, ani na liczbę zarejestrowanych firm. Tylko 13% pracujących deklaruje, że po powrocie z pracy ma jeszcze energię, aby w pełni zaangażować się w życie domowe. Jednocześnie 46% przyznaje, że złe samopoczucie po pracy negatywnie odbija się na relacjach z bliskimi. Szczególnie widoczne jest to wśród osób do 35 roku życia oraz kobiet. Takie są wyniki badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie Warty.

0: Piątek. Nieco ponad 4000 zł w przypadku studentów studiów zaocznych i nieco ponad 3500 zł w przypadku studentów studiów dziennych. To szacowany koszt utrzymania w ośrodkach akademickich w bieżącym roku akademickim. Wynika z raportu Portfel Studenta 2026 opracowanego przez Związek Banków Polskich razem z Warszawskim Instytutem Bankowości. W porównaniu z ubiegłym rokiem miesięczne wydatki studentów wzrosły o około 67 zł, mówi dr Przemysław Barbrich, współautor raportu.
1: Choć kondycja finansowa studentów nie zmienia się gwałtownie, to widać pewne oznaki pogorszenia nastrojów. Mniej jest osób niż przed rokiem, które oceniają swoją sytuację jako raczej dobrą, a więcej postrzegają ją jako negatywną. Warto przy tym zauważyć, że aż 30% badanych określa stan swoich finansów jako porównywalny z rówieśnikami.
0: Jak dodaje, aż 63% studentów łączy naukę z aktywnością zawodową. Z raportu wynika, prawie połowa z nich oszczędza co najmniej 251 zł miesięcznie, a 23% ma już oszczędności przekraczające 10 tysięcy złotych. Już tylko do poniedziałku, 21 września, można oddać głos w sprawie nowych banknotów euro.

0: Wśród propozycji Europejskiego Banku Centralnego znalazł się banknot o nominale 20 euro z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Ostateczny wybór poznamy pod koniec bieżącego roku. Głos w sprawie nowego wyglądu waluty można oddać internetowo za pośrednictwem oficjalnej ankiety EBC. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Jak wynika z raportu Portfel Studenta 2026, jednym z największych obciążeń w studenckim budżecie pozostają koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz czesnym. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile według wyliczeń WIB kosztuje miesięczne utrzymanie studenta stacjonarnego i zaocznego w Polsce. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
1: Weekend w dobrym nastroju.

Na radiowym zegarze 35 minut po godzinie 10, a słuchają Państwo Radia Nadzieja. Radia, które nie tylko gra dobrą muzykę, ale też stawia na właściwe częstotliwości w sercu. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, ile darmowych prezentów dostaliście od życia w ten weekend? Wolny poranek, zapach świeżej kawy, cisza albo śmiech domowników. W pędzie często zapominamy, że za tym wszystkim stoi ktoś, kto po prostu lubi patrzeć, jak odpoczywamy. W dzisiejszym programie w Radio Nadzieja sprawdzamy, jak dobrze naładować akumulatory, nie tylko te w telefonie, ale przede wszystkim duchowe. Przed nami chwila na oddech, garść dobrych inspiracji i oczywiście muzyka, która niesie ze sobą nadzieję. Zostańcie Państwo z nami, z Radiem Nadzieja. Tylko słowo to tytuł utworu Fabisza i Junity Kaczyńskiej, który już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: Baranowski i Zbigniew Wodecki w utworze Wróć na antenie Radia Nadzieja. A w Neapolu dziś oczekiwanie na jeden z najbardziej niezwykłych religijnych rytuałów we Włoszech. Wierni czekają na upłynnienie substancji przechowywanej w dwóch ampułkach i tradycyjnie uznawanej za krew patrona miasta, świętego Januarego.
1: Cud świętego Januarego, zwany też cudem krwi, wyczekiwany jest przez Neapolitańczyków 3 razy w roku. W sobotę przed pierwszą niedzielą maja, 16 grudnia i 19 września w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego. Dziś ampułki zostaną wyjęte z sejfu w kaplicy skarbca i przeniesione na główny ołtarz katedry świętego Januarego. Podczas mszy wierni będą czekać na upłynnienie krwi. Po nabożeństwie arcybiskup pokaże ampułki zgromadzonym przed katedrą. Kościół nie uznaje tego oficjalnie za cud, lecz mówi o prodigio, czyli niezwykłym wydarzeniu. Mimo to tradycja przyciąga tysiące wiernych. Według tradycji upłynnienie substancji oznacza pomyślność dla Neapolu, a jego brak złą wróżbę. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję, a my wracamy do Polski, wracamy do Łomży. Słuchają Państwo diecezjalnego Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 45 minut po godzinie 10, a na naszej antenie Hey Little Girl.

0: Prezydent rozpocznie wizytę w Nowym Jorku od oddania hołdu ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W tym roku minęło 25 lat od zamachów. Głównym celem wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku jest udział w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z Nowego Jorku Agata Król.
1: Prezydent wraz z małżonką odwiedzi tak zwaną strefę zero, gdzie niegdyś znajdowały się bliźniacze budynki Światowego Centrum Handlu, a dziś w tym miejscu jest pomnik upamiętniający ofiary tych wydarzeń. Karol Nawrocki złoży również wieniec przy drzewie przetrwania, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta.
2: Złoży hołd ofiarom tamtych zamachów w okrągłą 25. rocznicę. Następnie niedziela, to jak zawsze spotkanie z Polakami. Wraz z małżonką udadzą się na Greenpoint, czyli na słynną dzielnicę Nowego Jorku, a od poniedziałku praca już w ramach ONZ-u, spotkania także i dwustronne, spotkania wielostronne, w tym dotyczące tematyki bezpieczeństwa.
1: Wśród zaplanowanych spotkań w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ są rozmowy z przedstawicielami innych krajów, w tym m.in. z prezydentami państw bałtyckich i szefem Unii Afrykańskiej. Poruszane tematy będą dotyczyły nie tylko bezpieczeństwa, ale również relacji międzynarodowych i gospodarczych. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. Słońce już wysoko na niebie. My zaczęliśmy kolejny dzień z Radiem Nadzieja. Jeśli jeszcze pijecie Państwo pierwszą kawę, usiądźcie wygodnie. A jeśli już wędrujecie gdzieś po domowych obowiązkach, niech Radio Nadzieja będzie Waszym dobrym towarzyszem. Dzisiaj zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co naprawdę ważne, na odnajdywaniu pokoju w codziennym pędzie. Włączamy dobrą muzykę i dobrą nowinę. Zostańcie Państwo z nami, z Radiem Nadzieja. A na naszej antenie Sanach.

0: Would I lie to you, baby? Na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już 11:02. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogą dziś wziąć udział w treningach reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. W ich trakcie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Emil Głogowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonkach mówił, że uczestnicy treningów dowiedzą się m.in. jak znaleźć miejsce schronienia.
1: Żebyśmy wiedzieli, co robić w sytuacji zagrożenia, dlatego dzisiaj w godzinach od 11 do 14 będziemy tłumaczyć mieszkańcom okolicznych miejscowości o tym, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Będziemy mówić o komunikatach wysyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będziemy pomagać mieszkańcom zainstalować aplikację, gdzie się ukryć, która wskazuje miejsca doraźnego schronienia i schrony.
0: Treningi są organizowane przez MSWiA we współpracy ze Strażą Pożarną. Są związane ze wzrostem zagrożenia naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej wynikającymi z nasilenia się ataków powietrznych Rosji na zachodnią część Ukrainy. Popatrz na mnie, zaśpiewa nam na antenie Radia Nadzieja Paweł Domagała. A zatem popatrzmy.
2: Dobra, już uspokój się. Będzie tak jak chcesz, zawsze jest jak chcesz, to mi

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja. Już teraz zapraszam do wysłuchania audycji Agroinfo, blisko rolnika. To ogólnopolska radiowa audycja informacyjna skierowana do rolników oraz osób zainteresowanych tematyką rolniczą. Program powstaje w bezpośredniej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i stanowi część oficjalnej kampanii informacyjnej tego resortu. Porusza kluczowe kwestie dla polskiej wsi, w tym bieżące programy, wsparcie, relacje z wydarzeń branżowych oraz wywiady z przedstawicielami ministerstwa, w tym z samym ministrem rolnictwa. A zatem serdecznie zapraszam.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: 16 województw, 16 wieńców, 16 delegacji. Za nami dożynki polskie, które odbyły się 13 września w Spale. Tegoroczne święto plonów zgromadziło koła gospodyń wiejskich z różnych zakątków kraju, wystawców, rolników, sadowników i przetwórców. Wszyscy z nich pokazywali najpiękniejszą odsłonę polskiego rolnictwa. Nie zabrakło obrzędów dożynkowych, muzyki ludowej, a także tradycyjnych smaków. Gospodarzem uroczystości był minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
4: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu, przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
5: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
6: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
7: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki, to jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw Czech. No serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
8: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
9: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
10: No pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
11: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: cel już mamy zmysł.
1: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
2: Gmina Koziegłowy.
3: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowałyśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
4: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni. Natomiast na takim dużym ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy. Jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
5: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
6: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową. I od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów, a resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
0: Do zobaczenia w Pale za rok!
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
7: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
7: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
2: Agroinfo.
7: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
2: Agroinfo.
7: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

Sejm RP oficjalnie ustanowił rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli oraz rokiem objawień Matki Bożej Giętrzwałckiej.

Jawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku w pruskim zaborze. Matka Boża ukazywała się dwóm dziewczynkom, Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Przemówiła do nich w języku polskim. W okresie brutalnej germanizacji fakt ten podniósł godność narodową Polaków. Sejm postanowił, że tzw. ruch Giedrzwałcki zjednoczył mieszkańców różnych zaborów i stał się jednym z fundamentów odzyskania niepodległości w 1918 roku. W 2027 roku przypada również 370. rocznica śmierci świętego Andrzeja Boboli. Uchwała sejmowa upamiętnia postać jezuickiego kaznodziei, misjonarza i wielkiego patrioty, uznawanego za jednego z głównych patronów Polski. Święty Andrzej Bobola prowadził żarliwą działalność duszpasterską, między innymi na Polesiu, zyskując przydomek Duszochwata i apostoła Polesia. Został okrutnie torturowany i zamordowany przez kozaków 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim, po tym jak odmówił wyrzeczenia się wiary katolickiej. Sejm wyróżnił jego wybitne zdolności krasomówcze, głęboką wiarę oraz niezłomną obronę wartości chrześcijańskich, które zjednywały mu ludzi ze wszystkich stanów. Drodzy Państwo, sobotnie przedpołudnie na naszym zegarze 27 minut po godzinie 11, a zatem to sobotnie przedpołudnie to czas, na który czekaliśmy przez ostatnich 5 dni. Wypucowane konty, odrobione lekcje, zamknięte maile służbowe. A co z odpoczynkiem? Bóg w swojej mądrości zaplanował szabat, czas na złapanie oddechu, podziwianie stworzenia i po prostu bycie razem. Może to dobry moment, żeby spojrzeć na kogoś obok nas, męża, żonę, dziecko, przyjaciela i powiedzieć mu po prostu: dziękuję, że jesteś. Bo czyż relacje to nie najpiękniejszy dar, jaki dostaliśmy od Stwórcy? Zanim wrócicie Państwo do swoich pasji albo do błogiego, sobotniego lenistwa, posłuchajcie utworu, który przypomni, jak wielką macie wartość. Lanberry i Trips. Dzięki, że jesteś.

0: W październiku rozpocznie się realizacja ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział, że z niskodawkowej tomografii komputerowej będą mogli skorzystać nałogowi palacze.
1: To jest oferta skierowana przede wszystkim do ludzi palących, używających wyrobów tytoniowych. Zgodnie z ankietą wypełnioną taka osoba będzie skierowana do badania tomografii komputerowej, niskodawkowej. To jest badanie, które ma wykryć wczesne postacie raka płuc.
0: Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej to bezpieczne badanie, które umożliwia ocenę płuc bez podania kontrastu. Z badania będą mogły skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat, czyli paliły przez 20 lat paczkę papierosów codziennie. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpisał konkursy, w których zostaną wyłonione placówki wykonujące takie badania bezpłatnie. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, na antenie Radia Nadzieja.

0: I przenosimy się znowu do Sejmu. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych trafił na posiedzenie plenarne Sejmu. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie.
1: Projekt zmian zakłada m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku, kiedy kierujący wjedzie na przejazd na czerwonym świetle. Kierowca utraci dokument także w drugim przypadku.
2: Ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia.
1: Mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Kluby parlamentarne zapowiedziały, że poprą projekt zmian. Rafał Weber z klubu Prawa i Sprawiedliwości zarzucił jednak rządzącym, że zwlekali z wprowadzaniem tych zmian.
3: Widać, że to działanie akcyjne, impulsywne, że zostało ono spowodowane tragicznym wypadkiem sprzed kilku tygodni.
1: Kierowcy, którzy doprowadzą do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym, według nowych przepisów będą musieli liczyć się z ostrzejszymi karami za takie przestępstwo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest sobota z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 44 minuty po godzinie 11, a za naszym radiowym oknem piękne słońce. I taki jest tytuł piosenki, Tyle słońca w całym mieście, która już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Heaven is a place on earth. Na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze już prawie 53 minuty po godzinie 11. Już za chwilę Oskar Cyms zaśpiewa nam Zabierz mnie. Następnie Maryjo, Matko mojego wezwania, to tytuł utworu Lubelskiej Szkoły Ewangelizacji Miriam. Punktualnie o 12:00 modlitwa Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II. A ja już się z Państwem żegnam, dziękując za wspólnie spędzony poranek i przedpołudnie, ale zostawiam Państwa z najlepszą muzyką i z wiadomością, że spotkamy się już w najbliższy czwartek, dokładnie o godzinie 6:30 rano. Znów spotkam się z Państwem przy mikrofonie, żeby wspólnie zacząć nowy dzień, zacząć ten dzień od porannej Eucharystii. A zatem, drodzy Państwo, trzymajcie się ciepło, nie dawajcie się nudzie i do usłyszenia już czwartkowy poranek. Anna Borawska, do usłyszenia.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Na początek konwent marszałków. Sprawdzimy, które tematy zostały omówione. Odwiedzimy Płock, gdzie otwarto wystawę z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nami kolejna akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Tym razem badania odbędą się w Garwolinie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rozwój infrastruktury rowerowej, podział funduszy unijnych po 2027 roku oraz walka z nielegalnymi odpadami to najważniejsze tematy Konwentu Marszałków Województw RP. Gospodarzem wydarzenia było województwo mazowieckie, które od lipca sprawuje prezydencję w konwencie. W Płocku zostały omówione najważniejsze tematy, które dotyczą samorządów, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Zajmujemy się takimi wiodącymi tematami jak chociażby kwestie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, udział województw w korzystaniu tych środków. Do tej pory my mamy w zarządzaniu 40% ponad. Chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane. No oczywiście są też ważne kwestie dotyczące transportu publicznego.
1: Do tematu konwentu powrócimy za tydzień w programie Co słychać na Mazowszu?
0: Warto wiedzieć.
1: Przedstawiciele regionów przejściowych i warszawskiego stołecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie przyszłych zasad finansowania polityki spójności. Regiony te zamieszkuje blisko połowa mieszkańców Polski. Czego oczekują polskie samorządy? Przede wszystkim zagwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia po 2027 roku, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Zabiegamy też o większe finansowanie. Do dzisiaj regiony przejściowe miały do 80% dofinansowania z Unii Europejskiej do projektów. Teraz się proponuje zejście do poziomu 60%, więc to uważamy, że może być czynnik, który uniemożliwi niektórym beneficjentom w ogóle korzystanie z tych funduszy.
1: Dotychczas stolica, realizując blisko 900 projektów, pozyskała z budżetu Unii Europejskiej ponad 24,5 miliarda złotych, co w przeliczeniu daje ponad 13 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Potrzeba wspólnych działań, aby utrzymać taki poziom, zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Nam zależy na tym, żeby te najważniejsze dla nas inicjatywy mogły dalej być finansowane z pieniędzy unijnych. To jest ten ostatni moment, kiedy te bogatsze miasta, bogatsze regiony z tych pieniędzy w sposób szczodry dalej mogą korzystać.
1: Samorządy podkreślają, że klasyfikacja regionów opiera się przede wszystkim na wskaźnikach statystycznych, które nie pokazują pełnej skali zróżnicowań wewnętrznych, podkreśla Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Optymalny podział środków, który z jednej strony będzie wspierał te regiony, które dopiero zmierzają do pierwszej ligi europejskiej, ale też te, aby regiony, które są już dzisiaj w pierwszej lidze, mogły nadal się rozwijać, aby obszary w naszych regionach, które są mniej rozwinięte, mogły realizować swoje potrzeby rozwojowe, usługi społeczne, na które czekają nasi mieszkańcy.
1: Przedstawiciele 10 samorządów przyjęli wspólne stanowisko dotyczące zasad podziału środków, poziomu unijnego współfinansowania oraz krajowych mechanizmów wspierających inwestycje po 2027 roku.
0: Unia pomaga.
1: O finansowaniu unijnym rozmawiano również na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W wydarzeniu udział wziął europoseł Andrzej Halicki. Jak podkreśla eurodeputowany, kolejna perspektywa unijna ma oznaczać nie tylko zmianę sposobu finansowania, ale też nową logikę rozwoju.
5: To wszystko, co do tej pory też jest bardzo dobrą polską wizytówką, musi zostać nie tylko utrzymane, powinno być wzmocnione, że to jest ta esencja filozofii rozwoju wspólnoty. Regiony, które to są na niższym poziomie niż te najbogatsze, powinny mieć dodatkowe środki na to, żeby właśnie się rozwijać. Mazowsze do takich należy.
1: Polska jest ważnym partnerem w negocjacjach przyszłej perspektywy, dodaje Andrzej Halicki.
5: Ja jestem optymistą, bo widzę bardzo silną pozycję Polski, także tę negocjacyjną. No, dość wspomnieć, że odpowiedzialny za budżet jest Polak, czyli pan komisarz Piotr Serafin, a z drugiej strony w parlamencie my, no między innymi ja.
1: W nowej perspektywie finansowej na lata 2028-2034 państwa członkowskie będą programowały środki w ramach planów partnerstwa krajowego i regionalnego.
0: Co w kulturze?
1: Wystawa, jakiej jeszcze nie było, w 500. rocznicę włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu. Wśród eksponatów znajdują się kodeksy, królewskie insygnia i zabytki dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
6: Najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu, ale też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego.
1: Ekspozycja łączy historię z nowoczesnymi technologiami. Oprócz oryginalnych eksponatów, zwiedzający mogą obejrzeć animację opowiadającą dzieje mazowieckiego księstwa, interaktywne prezentacje średniowiecznych manuskryptów czy historyczne mapy. Wystawę można oglądać do 10 grudnia.
0: Co, gdzie, kiedy?
1: A teraz oferta dla mieszkańców regionu siedleckiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza dorosłych mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego na darmowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Program Dobry Wzrok Mazowszan jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności seniorów, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
7: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
1: Akcja odbędzie się w sobotę, 19 września w Urzędzie Miasta w Garwolinie przy ulicy Staszica 15. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i okularów, jeśli są potrzebne do wypełnienia druków. Badania odbędą się w godzinach od 9 do 16.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.
5: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: weekend w dobrym nastroju. Ministerstwo Książek.
1: Magdalena Makarowska jest psychodietetyczką, dietetyczką kliniczną i bariatryczną, wspierającą szczególnie kobiety w odzyskiwaniu zdrowia. Łączy najnowsze badania medyczne z doświadczeniem wieloletniej pracy z pacjentami, praktykowaniem uważności wobec potrzeb swojego organizmu i stylu życia. Żyjemy coraz dłużej, ale niekoniecznie cieszymy się dobrym zdrowiem. Tymczasem naturalne starzenie się naszego organizmu wcale nie musi przebiegać gwałtownie, boleśnie czy chorobliwie. Mamy w naszych głowach i rękach instrumenty, które pozwolą nam cieszyć się długowiecznością w dobrej formie. I o tym jest książka Magdaleny Makarowskiej Dieta mitochondrialna, wydana przez Znak jednym słowem. Jak pisze autorka we wstępie, nie znajdziesz tu listy zakazów ani uciążliwych planów, lecz konkretne, praktyczne rady, które możesz wprowadzać w życie krok po kroku, spokojnie, uważnie i z troską o siebie. Nie popieram nadmiernych ograniczeń żywieniowych, ścisłego liczenia kalorii ani czynienia z diety źródła frustracji. Jedzenie ma odżywiać, a nie utrudniać życie. Powinno sycić, lecz również łagodzić stres i sprawiać przyjemność. Praktykowanie zdrowej diety powinno być nie chwilowym zrywem, ale naturalnym sposobem odżywiania się na co dzień. Nie obiecuję wiecznej młodości, ale jej realne wydłużenie, pisze autorka. I proponuje dietę mitochondrialną, Mito Longevity, opartą na czterech filarach. Po pierwsze, to niski indeks glikemiczny. Preferowanie węglowodanów, które uwalniają glukozę stopniowo, co zapewnia dostarczanie energii w sposób równomierny. Po drugie, dieta śródziemnomorska, więc preferowanie roślinnej bazy posiłków, używanie zdrowych tłuszczów i przyjemny styl spożywania posiłków. Po trzecie, dieta przeciwzapalna, polegająca na gaszeniu przewlekłych stanów zapalnych w organizmie poprzez wybór składników, które to umożliwiają. Po czwarte, równowaga białkowa, czyli wybór wartościowych źródeł białka i równomierne rozłożenie go w posiłkach w ciągu dnia. Efektem jest lepsze życie z większą energią i regeneracją, odpornością i opóźnienie biologicznego procesu starzenia się. Do tego dostajemy protokół MitoSmart, a więc sen, uważność, relacje, ruch i wspomniana troska o odżywianie. Żeby zachować młodość i witalność, nie jest potrzebny skalpel, ale właściwe podejście do swojego zdrowia. Co nie jest dziś łatwe, bo jeśli spojrzymy na składy tego, co jemy, możemy się przerazić. Autorka porównuje życie swoje i swojej siostry. Młodszej siostry, która dorastała w erze zupek w proszku i napojów w plastikowych butelkach. No i puszystych chałek ze sklepu. Autorka i jej brat dorastali biegając po polach i łąkach. Jej dzieciństwo miało smak prostoty ziemi i mleka prosto od krowy. Efekt? Siostra ma sporo dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nadwrażliwości i alergie. Nowoczesność nie zawsze nam służy. To, jakich nawyków żywieniowych nabierzemy w dzieciństwie, zostanie z nami na lata. Są regiony na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej niż gdzie indziej. To Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech i jedno z miast w Kalifornii. Okazuje się, że odpowiada za to prosty i harmonijny styl życia. Umiarkowany codzienny ruch, taki jak spacery czy praca w ogrodzie, silne więzi społeczne, życie w zgodzie z rytmem natury, lekka roślinna dieta, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, unikanie używek, umiarkowane jedzenie, żadne supermoce. A co z dietą? Znajdziemy w książce informacje, jakie węglowodany nam służą, jak wybierać odpowiednie tłuszcze, ile kawy pić, bo picie kawy sprzyja długowieczności, w końcu jak komponować talerz. I tu bierzemy produkt białkowy o wielkości otwartej dłoni, warzywa w ilości 2-3 razy większej niż białko, w końcu produkt zbożowy wielkości połowy dłoni. Zdziwieni, że węglowodany nie dominują? No właśnie. A jeśli potrzebują Państwo podpowiedzi, to są tu też przepisy. Bardzo podobało mi się to w tej książce, że najpierw mamy opis programu Mito Longevity, filozofię działania i życia, a przepisy są uzupełnieniem. Bez zrozumienia sensu tego stylu życia, przepisy w końcu gdzieś nam przepadną. Potrzebujemy dziś takiego programu, potrzebujemy zmiany stylu życia, żeby żyć dłużej, zdrowiej i lepiej. Dieta mitochondrialna to książka wydana przez Znak jednym słowem.
0: Ministerstwo Książek.
1: Drogie mamy, weźcie głęboki oddech, usiądźcie spokojnie i pomyślcie o sobie i swoim macierzyństwie jako wystarczającym. Ze wszystkimi jego blaskami i cieniami, radością, niepokojem, trudami i lękiem. Usiądźcie i wsłuchajcie się w siebie, w to, co o waszym byciu mamą mówi wam głowa i serce. Wasze, nie czyjeś, znalezione w rolce w internecie, w słowach doradców, którzy może i chcą dobrze, ale różnie to wychodzi. Wasze, a nie te bolesne, usłyszane na sali porodowej czy poporodowej. Wasze, a nie te, którymi się karmimy, porównując i katując. Odzyskajmy dla siebie nasze macierzyństwo, a pomoże w tym książka Martyny Piotrowskiej Mamo, oddychaj spokojnie, wydana przez wydawnictwo Mando. Autorka jest psychoterapeutką i specjalistką okołoporodową, pracującą z kobietami, doświadczającymi trudności w macierzyństwie. Sama jest mamą dwóch synów i opisuje swoje macierzyńskie doświadczenia, łącznie z tymi najtrudniejszymi, jak depresja poporodowa, która nie jest wymysłem i mam nadzieję, że już nie jest tak traktowana. Podobnie jak baby blues, który dotyka tak wielu z nas. Przecież chciałyśmy naszych dzieci, dlaczego więc po porodzie mamy ochotę płakać i czujemy się, jakby za rogiem czaiło się zagrożenie? Dlaczego boimy się zająć naszym nowonarodzonym dzieckiem, chociaż czytałyśmy, że instynkt macierzyński zrobi za nas wszystko? Otóż nie zawsze zrobi, a ta książka jest po to, żebyśmy spojrzały na siebie łagodniej. Martyna Piotrowska napisała tę książkę, cytuję, dla czułej mamy, która jest w każdej z nas i czasem potrzebuje wsparcia, ale nie zawsze wie, jak po nie sięgnąć. Dla mamy wrażliwej, która chciałaby się mniej przejmować, odpuścić, ale rzeczywistość nieustannie stawia jej wyzwania. Dla mamy zaabsorbowanej, która chciałaby zadbać o swoje emocje. Napisałam tę książkę dla każdej mamy, która chce zobaczyć siebie wyraźniej, przyjrzeć się sobie, swoim granicom, poszerzyć perspektywę, która chce być mamą autentyczną, mającą do siebie zaufanie i żyjącą w zgodzie ze sobą. Taką, która nie boi się własnych błędów, gdyż umie je naprawić i być dalej w dobrej relacji z dzieckiem. Martyna Piotrowska zaprasza nas do spotkania się ze swoim macierzyństwem, nie w poszukiwaniu ideału, ale bycia wystarczającą. Czasem nie potrafimy nazwać emocji, które są w nas i czasem wprowadzają w dezorientację. Czy powinnam tak czuć? Mam wyrzuty sumienia, że tak czuję. Tymczasem to nasze czucie jest ważną informacją i autorka pozwala nam sięgnąć do sedna. Bycie mamą zmienia. Nawet jeśli wydaje się, że da się żyć z dzieckiem jak do tej pory, to może i da się robić wszystko jak do tej pory, ale jak zauważa autorka, raczej na raty, spełniając potrzeby malucha, któremu pierwsze miesiące czy lata są podporządkowane. Co z tymi emocjami? Cóż, one w nas są. Pojawiają się i mamy do nich prawo. Jako matki mamy prawo do złości i frustracji wobec swojego dziecka, co często okupione jest wyrzutami sumienia. Mamy, które spotyka Martyna Piotrowska w gabinecie, odczuwają złość i są tym przerażone, bojąc się, że nie nawiążą przez to więzi z dzieckiem. Tymczasem emocje mówią nam o granicach i o potrzebach. Tak, jako mamy wciąż je posiadamy. Jak się w te emocje wsłuchać i pozwolić, by pomogły nam wzrastać? O tym też przeczytamy w tej książce. Nie zostaniecie w niej ocenione czy zlekceważone, dlatego polecam ją szczególnie kobietom, które dopiero będą albo niedawno zostały mamami. Mamo, oddychaj spokojnie, od wydawnictwa Mando.
0: Ministerstwo Książek.
1: Uwielbiam biografię miast. Miasta to nie są budynki i ulice. Miasta to żywe organizmy, doświadczające wzlotów i upadków, triumfów i traum, wojen, pokoju, rozkwitu, schyłku. Miasta mają swój charakter, wpływa na to geografia i ukształtowanie terenu, położenie w określonej części świata, czas, w którym powstało, ludzie, którzy je tworzyli, którzy się w nim osiedlali, w końcu wielka historia, która odciskała na nich swoje piętno. Jest takie miasto, jedna z największych atrakcji turystycznych na świecie. Sceneria wielu filmów, dzieł literackich, chociażby Szekspir czy Hemingway się tym miastem inspirowali, obrazów, miasto na wodzie. Państwo miasto kupców, które podbiło wybrzeże Adriatyku, miasto ludzi wolnych, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych, które sprzeciwiało się królom, cesarzom, papieżom, Napoleonowi i Hitlerowi. Dziś miasto borykające się z wieloma problemami, masową turystyką, odpływem mieszkańców i wykorzenieniem. Napływem bogatych ludzi, dla których Wenecja jest powodem do pochwalenia się i podkreślenia statusu, bez zrozumienia jej ducha i historii. No właśnie, o Wenecji mowa. Jonathan Keats napisał biografię miasta, która mnie zachwyciła, porwała i zauroczyła swoim literackim kunsztem. Jest do tego wszystkiego pięknie wydana. Wenecja niezatapialna, taki jest jej tytuł, a wydało ją wydawnictwo literackie. Profesor Jonathan Keats jest historykiem i biografem kompozytorów oraz pisarzy. Jest też członkiem Królewskiego Towarzystwa Literackiego, laureatem dwóch najstarszych nagród literackich. Kiedy upadało Cesarstwo Rzymskie, nękane najazdem ludów z północy, część ludzi uciekała na błotniste, słabo zaludnione tereny sąsiadujące z rozległą laguną przy północno-zachodnim krańcu Adriatyku.
2: roku.
1: Laguna z jej niezdobytymi wodami, kanałami i błotnistymi brzegami, tak pisze autor, stanowiła znakomite miejsce, w którym można było się ukryć przed najazdami barbarzyńskimi, chociaż na pewien czas. I taki obraz osady, jako zbieraniny uciekinierów w prostych drewnianych chatach, zbudowanych ze wszystkiego, co dało się pozyskać lub ocalić z większych wysp, pojawia się w legendzie o założeniu Wenecji. Każde miasto ma swój mit założycielski. W przypadku Wenecji jest to ochrona. I tej niezależności Wenecja będzie strzegła przez stulecia, bogacąc się i obrastając we wpływy, rozszerzając je na miasta dzisiejszej Chorwacji, Czarnogóry czy nawet Albanii. W wielu z nich, przy twierdzach czy murach miast, znajdziemy lwa świętego Marka jako pieczęć dawnego panowania Wenecji w tej części Europy. Więc jeśli ktoś z Państwa wybiera się na wakacje do Chorwacji czy Czarnogóry, to poszukujcie tam lwa świętego Marka. Wenecjanie byli kosmopolitami, co wiązało się z handlem, w którym stali się mistrzami. Przywozili i handlowali przyprawami, zajmowali się koronkami i szkłem, byli kupcami i artystami. Zresztą Marco Polo był przecież jednym z nich. Zawdzięczamy mu opisanie Azji. Dla ludzi mu współczesnych był to dziki, zupełnie niedostępny świat. Wenecjanie za patrona wybrali sobie świętego Marka Ewangelistę, chociaż początkowo był nim święty Teodor. Ten jednak musiał ustąpić miejsca większemu, świętemu Ewangeliście. Zresztą dziś nie wyobrażamy sobie Wenecji bez świętego Marka jako patrona. Wenecjanie byli wierzący. Ich kalendarz wypełniony był świętami, procesjami, uroczystościami kościelnymi. Ale kiedy uznawali, że papież za bardzo się wtrąca w ich życie, stawiali opór. A potem konstruowali przymierze z papieżem przeciw Imperium Osmańskiemu, które wygrywało bitwę pod Lepanto. Wenecjanie mają w sobie przekonanie, że są inni niż pozostali mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego. Jak pisze profesor Kitz, są Włochami, kiedy im to pasuje, ale równocześnie przez stulecia zdołali zachować odrębność, autonomię i niezależność. Włochy, czy jako grupa niezależnych państw, czy jako kraj zjednoczony, utrzymały niepewne i ostrożne podejście do Wenecji, jakby nigdy nie były całkiem pewne, co począć z tym miejscem i jego mieszkańcami, jak wpasować ich we wspólne narodowe dziedzictwo i wspólną kulturę. Co do współczesnej Wenecji, jak już wspomniałam, ma wiele problemów, od wyludniania przez powodzie niszczące tkankę miasta osadzoną na pierwotnym budownictwie sprzed wieków, masową turystykę, wykupowanie nieruchomości przez ludzi, którym służą te nieruchomości tylko kilka tygodni w roku, pozostając zamknięte przez większą jego część. Małe sklepiki ustępują miejsca kawiarniom i restauracjom, a rękodzieło tanim podróbkom. W tym mieście dziś nie da się żyć, tak powiedział mi mój znajomy, rodowity mieszkaniec Wenecji. Oby mieszkańcy jeszcze raz znaleźli sposób na odrodzenie swojego miasta.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome modli się Katarzyna. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom i rodzeństwu. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrysi, Pani Marii, jej męża Mariana, doktora Tomasza oraz wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Jezu, ufam Tobie. O zdrowie i Bożą opiekę dla Paulinki i Daniela, za zmarłą Agatę Szczodrę, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, Piechowskich, Polkowskich, Ciemieniewiczów, Stanisława Zaręby, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, Teresę Chochowską, Marysię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w Twoim domu duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pauliny, Arka i Miłosza. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny i przyjaciół. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Ty się tym zajmij.

i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: chcesz.
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa. Żył on w XIX wieku w bardzo trudnym dla ojczyzny i Kościoła okresie zaborów. Ten wielki patriota, zesłaniec, czciciel Maryi i Najświętszego Sakramentu, przyjaciel ubogich, opuszczonych i chorych, czynił wszystko, aby Polska odzyskała niepodległość. Drogą do wolności była według niego odnowa moralna narodu. Duchownych wzywał do wytężonej pracy apostolskiej, do odważnego głoszenia Słowa Bożego, gorliwej katechizacji dzieci i szerzenia oświaty. Chodziło mu o to, aby stworzyć nowe pokolenie ludu prawdziwie wiernego, trzeźwego, uczciwego i moralnego. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński został powołany na arcybiskupa Warszawy tuż przed wybuchem powstania styczniowego. Boleśnie wtedy odczuł niezrozumienie ze strony rodaków, niesłuszne posądzenie o sprzyjanie zaborcom. Pisał: co nas czeka, nie wiem. Jedno wiem tylko, że tych, których mi Bóg powierzył, nie opuszcza, choć się ode mnie odwracają. A podczas ingresu do katedry świętego Jana w Warszawie mówił: do walki przeto się gotuję, bo walki się spodziewam, a więc i broń zawczasu przygotować winienem. Lecz broń ta niematerialna, ale duchowa być musi. Tą bronią jest modlitwa i ofiara. Oto są oręże, którymi Kościół walczy i zwycięża. Kiedy car Aleksander II nakazał mu przyjechać na rozmowę, wiedział, że już nie wróci do Warszawy. W pałacu arcybiskupim Namiotowej pożegnał się z duchowieństwem słowami: strzeżcie praw Kościoła i narodu. Jeśli by ktoś was zmuszał do popełnienia czynów przeciwnych prawom Bożym i kościelnym, to każdy z was niech odpowiada: non possumus. I wszyscy razem odpowiadajcie: non possumus, nie możemy. Pamiętamy, że po latach te słowa padły z ust błogosławionego prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był wielkim czcicielem arcybiskupa Felińskiego. Więziony przez komunistów, czytał jego pamiętniki. Kochani, przywołując tę wspaniałą postać i jego słowa, pragnę zwrócić uwagę na wciąż aktualny obowiązek tworzenia nowego pokolenia ludzi, prawdziwie wiernych, trzeźwych, uczciwych i moralnych. Tylko w ten sposób możemy zbudować silną ojczyznę. Za to jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, każdy zgodnie ze swoim powołaniem. Duchowieństwo wypełnia ten obowiązek gorliwym strzeżeniem praw Bożych i kościelnych i odważnym mówieniem: non possumus, nie możemy, gdy ktoś żąda przekroczenia tych praw. Małżonkowie, rodzice, wiernością Bożym przykazaniom, stałym wysiłkiem przekazywania wiary i miłości ojczyzny swoim dzieciom, trzeźwością i pielęgnowaniem chrześcijańskich obyczajów w domach rodzinnych. Dzieci i młodzież posłuszeństwem, pracą nad sobą, wolnością od nałogów i odwagą wyznawania Chrystusa we współczesnym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że nowego pokolenia ludzi, którzy żyją według Bożych przykazań i są prawdziwie wolni w Chrystusie, nie można stworzyć bez dobrego wychowania dzieci. Dobrego to znaczy opartego na chrześcijańskich wartościach. Ksiądz dr Marek Dziewiecki napisał kiedyś, że najlepszym profilaktykiem dla dzieci jest ten, kto uczy je sztuki życia według zasad dekalogu, kto pomaga im myśleć i kochać jak Jezus, kto przyprowadza dzieci do Jezusa, bo tylko On przynosi nam radość, jakiej ten świat nam dać ani zabrać nam nie może. Taka postawa najlepiej chroni młode pokolenie przed śmiertelnym zagrożeniem, jakim jest wchodzenie w różnego rodzaju uzależnienia. Wiemy, że w naszym społeczeństwie wciąż najwięcej destrukcji, wielorakich szkód przynosi sięganie przez nieletnich po alkohol. Dlatego tak ważne jest wychowanie do abstynencji w rodzinie. W ubiegłym roku ukazała się publikacja Światowej Organizacji Zdrowia pod tytułem „Czy domy, szkoły i platformy cyfrowe mogą napędzać spożycie alkoholu przez młodych ludzi?” Eksperci piszą w niej, że rodzice nie muszą pić dużo alkoholu, aby negatywnie wpłynęło to na ich dzieci. Chodzi o to, że dzieci, obserwując rodziców, którzy nawet tylko okazjonalnie piją alkohol, nabierają przekonania, że jest on czymś normalnym, zatem szybciej i częściej sami sięgają po niego. Bądźmy tego świadomi i troszczmy się o to, aby nasze domy były naprawdę bezpiecznymi miejscami życia dla młodego pokolenia. Szczęść Boże!
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Nie bój się uwierzyć w cud. Nie bój się, to jest wezwanie do każdego z nas, który kocha Boga albo Go tylko pragnie. Nie bój się uwierzyć w cud.

0: wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, wszyscy, każdy z nas, którzy tutaj jesteśmy, jesteśmy stworzeni przez Boga. Dlatego mamy prawo wierzyć, że Bóg mieszka w nas. Dlatego mamy prawo wierzyć, że może dotknąć nas dzisiaj. Mamy prawo wierzyć, że może dotknąć każdego z nas. Dlatego teraz chcemy wołać do Pana Boga. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. I tymi słowami możemy dzisiaj prosić Pana, aby przyszedł do nas.
1: Godzina wiary.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

dobrym nastroju.

Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Wieczór w dobrym nastroju.